0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: ESK Małopolska.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK Małopolska.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz,

0: Śląska, Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: SK Małopolska. Proszę, udaj się
1: daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Reklama. Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Poniedziałkowy poranek w niektórych miejscach Małopolski wita nas deszczem, a w niektórych chmurami, gdzie niegdzie jeszcze można zobaczyć słońce. Pewne jest jedno, a w ciągu dnia warto mieć przy sobie parasol, bo będzie padać i w Nowym Sączu, i w Bochni oraz w Zakopanem. No i dziś też dużo chłodniej niż wczoraj, tylko 17 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W Rosji bez zmian. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
5: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
4: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
6: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
7: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
8: That's great. It's lovely to know.
9: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
4: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter SK Rafał Różycki.
2: SK Małopolska News.
3: Michał Rejduch, zapraszam. Nowy żłobek ruszył w gminie Chełmiec. Urządzono go w dawnym dworku w Klęczanach, który przebudowano i nowocześnie wyposażono.
10: 37 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Cały czas mamy jeszcze wolne miejsce.
3: Mówiła Agnieszka Fecko, prezes spółdzielni socjalnej. Już w piątek Małopolska Noc Naukowców. Do akcji jak zwykle dołączą Wyższa Szkoła Biznesu oraz Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. Szykują one sporo ciekawych atrakcji dla odwiedzających. Nocy Naukowców patronuje Radio SK.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radio SK.
13: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
14: Reperator, to babcia tak mówiła kiedyś.
13: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki taki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No, ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: A!
1: Naprawdę!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodą elektrykiem, więc człowiek przychodzi od razu, wie. Patrzę po kablu do gniazdka.
2: Ciekawe, no i działa. Coś poważniejszego, czy byś sobie poradził.
1: No, proszę pana.
0: To by wtedy o tym nie mówił.
1: Później bezpieczniki.
0: Ale na naszym meskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi? Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawiać, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii nam już nie zabraknie.
1: Nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: To ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664-402-302.

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
0: Poranny prasowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heiser poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj
3: jedynka. Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. Jeżeli długo i szczęśliwie, bardzo dobrze. Dzień dobry,
3: Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no. Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Dobry. Dzień
1: ale
2: dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy. A propos naszego, kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzcie. Heiser, a jednak nie tylko Heiser, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek co Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program. Prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super! No to pięknie, nieważne jak, ważne, że piszą. Tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana.

0: kolejna piosenka o tobie, czyli o elektryku.
1: Oczywiście, że z prądem lecimy. 25 minut po godzinie 6, poniedziałek, 21 dzień września. Kończy Dawid Podsiadło. Za chwilę zaczynamy urodziny Zeską.
0: No właśnie, dajcie znać na sk.pl, kto dzisiaj ma urodziny. Można również, jak w jeden z 10, na siebie.
1: Oczywiście, dajcie znać, czekamy na wasze zgłoszenia. Nawet dzisiaj można wyjątkowo do nas zadzwonić, tak sobie pomyślałem, czy nie?
0: Nie. No, panie, aż niech tak napiszą, nie? Ja lubię czytać od nich te laudacje.
1: Pisz, nie pisz.

0: Reklama.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka.

0: Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto. Naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O, czego słuchasz?
7: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
6: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideis ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
7: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
8: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideis. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
11: Po bardzo przyjemnym weekendzie niestety przyszedł nieprzyjemny poniedziałek i nie dlatego, że to jest poniedziałek, ale dlatego, że dziś będzie padać. Poza tym też dużo chłodniej. W Małopolsce tylko 17 stopni, a parasole na pewno pójdą w użycie w Bochninowym Sączu oraz w Zakopanem.
10: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: SK Sport News.
12: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1. Z Realem.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Jankes,
16: Kama
15: i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
18: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na Kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
19: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
17: To w tej piosence w żłobie leży.
18: Tak, to o tym.

0: 22 minutki do godziny 7, SK w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie, szukałem właśnie tego słowa. Jak to się może teraz nazywać, no? Ale niektórzy już latają, oczywiście szukają teraz z latarkami, bo im ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, Janki.
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale
1: był. Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No tylko, że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda?
1: Strasznie.
0: Bardzo, bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie.
2: Jamkes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Kama, co robisz po 9?
4: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Azbest? Nie czekaj, działaj. Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
10: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: I po reklamie.

0: Ale ty robisz te chórki, Janki, naprawdę. Tariru.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
0: Kasia, Kaśka.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Myślałem, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak było. To jest zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witamy, 12 minut do godziny 7. Kasia, o której dzień? Mamy teraz 7 godzinę za 12 minut. O której wróciłaś dzisiaj do domu? Dzisiaj czy wczoraj?
3: Wróciłam dzisiaj po północy.
0: A skąd ty wróciłaś? Gdzie ty się szlajałaś po nocy?
3: Och, z Włoch. Byłam w Wenecji.
1: Byłaś w Wenecji! A to chodziło o twoje urodziny, które dzisiaj przy okazji obchodzisz?
3: Tak, dostałam to w prezencie w zasadzie. Zorganizowały mi to koleżanki i no i mój mąż no, pomógł mi w tym, żebym mogła to zobaczyć wszystko na własne oczy.
0: Ale fajne koleżanki, fajny mąż. A Wenecja też fajna?
3: Tak, pięknie jest.
0: Ale dobra, to powiedz teraz tak szczerze i uczciwie, bo zawsze mówią o Wenecji, że w Wenecji śmierdzi. Czy to prawda?
1: Ojejku, ja nie wiedziałem.
3: Minimalnie się zdarzyło, że tam kanałem zaleciało, ale ogólnie magia tego miejsca i tak wymiata.
1: Co dobrego jadłaś?
0: Nie widać.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
3: Pasta italiano, pyszny makaronik. Pizza też się zdarzyła.
0: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy stówkę urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wina Wojtka. Wojtek, twój mąż.
3: Zasługa, super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia jeszcze Wojtkowi?
3: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
0: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na eskowym messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK, jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Ach, jeden z najstarszych zawodów świata.
3: Co?
0: No tak, też, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Jakiego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Można powiedzieć, że przyjemnie za oknem to już było. Dziś przygotujmy się na duży spadek temperatury, maksymalnie tylko 17 stopni po południu na termometrach. No i też po południu w całej Małopolsce może padać deszcz. W kolejnych dniach na poprawę pogody raczej nie ma co liczyć.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
2: Ranni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
4: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
2: Informował reporterski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Pierwiński.
5: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zamieszani w napad na jubilera w Limanowej. Wczoraj w Krakowie zatrzymano 4 osoby, które w piątek włamały się do jednej z galerii handlowych i ukradły biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych.
3: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę.
1: Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Dziś ostatni dzień na głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Szczegóły na bonowysocz.pl.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
9: No, już warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął, już jest po weekendzie.
8: A teraz czas na show Mendes.

0: Dzień lata i to dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Mm-hmm. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
1: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to mu państwa, nie wiem jak to mu ciebie, ale to tak to więcej wygląda. Mamy jesień już, jesień.
0: W zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga,
1: i
0: na zdjęciach
1: tam
0: widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
1: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki, tak, i wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak sobie tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no, może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
1: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
1: Nie ma dzieci. Panie Maćku! To jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
1: Tak, dokładnie.

0: pięknie dojechaliśmy do 7.15. Zabieramy się za 7 wygrywa.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302. Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun. To jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze,
2: ja
0: bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja jeszcze tego nie wiedziałem. Ja
1: drugie.
0: Też, ale już wiemy teraz wszyscy bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest.
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria, te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Heiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Pieniądz. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam tutaj SK? 7 wygrywa, zatrzymaliśmy się na 5 pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czyli do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z 5 pytaniem.
0: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
6: 30 sekund!
2: A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska! Biało-czerwoni!
2: Polska,
0: dobra,
2: góra!
0: Mamy to.
2: Zupełnie jak ty, eskowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównie należą do ciebie.
0: Mhm.
5: Super.
0: Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się!
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem praca administracyjna, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów i...
2: I zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: Ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie, nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Jankes i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No właśnie, nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pyta.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment, razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało.

0: Reklama. 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z POEM Nowy Sącz. Promocji w sklepie numer 5.
4: Pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
3: PSS z POEM. Razem na zakupy.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwoni

0: innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
10: To już chyba jest ten czas, kiedy z latem musimy się na dobre pożegnać, a przekonamy się o tym dziś i jutro. W ciągu dnia dziś dużo chmur, może padać deszcz w Zakopanem Boknie i Nowym Sączu. No i też ubieramy nieco cieplej ciuchy, bo tylko 13 stopni po południu na termometrach. Duży ruch w Nowym Sączu na Węgierskiej do centrum.
9: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Z pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama
14: i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: 7.32, 28 minut do godziny 8 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
17: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki?
18: Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi, pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę, dzięki.
19: Się robi sobie, się robi.
16: Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami. No i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze. Tak?
19: Tak.
17: No mówiłeś. No.
20: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: 23 minuty, będzie z nami godzina 8, Radio SK, poniedziałek 21 września. Działo się.
1: Słyszeliście to?
0: To jest chyba PESEL tak zwany, mi się odezwał w buzi.
2: Albo ekscytacja po prostu, ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
0: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
2: No
0: tramwaje
2: właśnie
0: się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend, było niesamowite.
2: 12 europejskie mistrzostwa motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach, Czesi wygrali.
1: 12 lokata.
0: Brawo!
1: Brawo,
0: brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
2: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
0: dziękuję
2: się nie
0: spłomać,
2: wczoraj.
0: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
2: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, Nosel się zbliża.
1: Ale jeżeli lubicie Nosela i lubicie, jak wkręca innych, to pamiętajcie, że na SK.pl można napisać do niego, a potem on dzwoni, wkręca, a potem jest dużo śmiechu. O tak, właśnie jak teraz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
3: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
4: Moje uszanowanie, Paulina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
3: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej. Ewentualnie, gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
3: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
4: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
3: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
4: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
3: No i co?
4: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
3: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
4: Ale dobrze,
3: no
4: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
3: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
4: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego, jeżeli proszę
3: ja
4: pani...
3: Ja wiem dlaczego.
4: Dlaczego?
3: Proszę, bardzo, prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
4: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
3: Że ja robiłam, a kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
4: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
3: Nie, no moment, Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
4: Ale to pani do mnie mówi?
3: Nie, do córki.
4: Aha.
3: I teraz co, ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
4: To też jest to właśnie pokazać, takie że... rozwiązanie. Mhm.
3: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
4: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
5: Ona radka została wkręcona w Radio SK.
3: Radosław!
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Teraz fajnie kawka wchodzi, ale to czuję, ale to jest cudowny, ale pięknie, hajajaj.
1: Bardzo się cieszę. Wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia, ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić swój numer telefonu, a z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze swojego zawodu,
0: z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak. Każdy zawód oczywiście wchodzi do gry, dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo nie, z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak, tak, tak, tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Powoli żegnamy lato, no i witamy jesień, a przekonamy się o tym już dziś, bo pogoda taka typowo jesienna. 13 stopni na termometrach w Małopolsce, w Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem może padać deszcz. Uwaga, co jakiś czas zza chmur ma też do nas wyglądać słońce, czyli taki miks pogodowy.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 8 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmiana wynik, bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze 4 ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla, a za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
3: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
2: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
4: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
2: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Miasto podpisało umowę z firmą, która wykona remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu. Prace mają ruszyć w najbliższych dniach i zakończą się w tym roku. Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne pomieszczenia szpitala w Nowym Sączu. Tym razem pojawiły się na ścianach poradni onkologicznej.
5: Ważne jest, żeby w takich miejscach, gdzie ludzie z reguły spotykają się nie z powodów jakiejś wielkiej radości, mieli możliwość oderwania się, spojrzenia na coś zupełnie innego.
1: Mówił zastępca dyrektora szpitala Bogusław Latacz.
6: Jankes.
7: Kama.
6: I Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
9: To jest koczek. Aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czeszę na samuraja.
8: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za 5 stów.
9: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na dodatkowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
10: Jesteś samurajką? Pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej tu SK, hej tutaj 8 minut po godzinie 8, hej tu 5 słów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kama koło wybierze, Aśka?
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja obstawiam, że ciebie. Ja mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Co ostatnio takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Przygody, tak jak ty!
2: Zupełnie! To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Dziękujemy, Kamcia! Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów. No i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenie. Chodzi o jeden, jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów. Pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy. Jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenie.
0: Okej. Wesele.
3: Zabawa.
0: Filip Heiser w weekend miał weselicho. Dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: Okej. To fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Asia, jesteś tam?
3: Jestem.
0: Jesteś blisko radia?
3: Jestem.
0: Bardzo dobrze, blisko radia. Trzymaj się, za chwilę do ciebie wracamy.

0: 17 minut po godzinie 8. Pięć słów. Mamy pięć słów, do których Asia. Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
1: Cześć.
0: Fajnie skojarzyła na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było szybciutko. Możemy? Jesteś, halo, halo?
1: Jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty i ciasto, sernik, bardzo dobrze. Zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
2: No jestem.
0: Kama z szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
2: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
3: No, Janki zasłoń jej monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
4: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no to Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
4: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze słowo. Dawaj. Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
4: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
1: Tak.
0: Dobrze! Mamy stówkę, jest dobrze.
3: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
4: Wesele.
0: Z czym się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
4: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
4: Nie. Nie był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
4: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
4: Czy to jest zabawa?
1: Jest!
4: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
4: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
3: A w weekend były.
4: No były, no masakra, ja cały czas jeżdżę oczywiście pociągami. Kocham to, szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia. Spóźnienia.
0: Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
1: Podróż, Kama, podróż.
4: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
3: To jest wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie 200. Czwarte
1: ale i tak
0: słowo.
1: Jest super.
0: Ogród.
4: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
4: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
1: Tak.
4: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
1: Super.
0: Kama jest dobra, to ciasto.
4: O nie, to będzie
0: najtrudniejsze.
1: Wiesz to na pewno.
4: To jest najtrudniejsze dla mnie.
3: Nie, dobra podpowiedź, wiesz to na pewno.
1: To zjesz, na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
4: Nie.
0: Ty lubisz to.
4: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasta, na tym polega problem.
1: Ale to lubisz wyjątkowo. To.
3: Bez dziur.
4: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
1: Tak.
4: Sernik.
1: Super.
0: 4 stówy!
1: Super!
0: Aśka, oj, dawno nie było 4 stówek, bardzo dobrze. 4 stówki dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
1: Dzięki,
0: pięknie, cudownie.
4: Kochana, czuję się zaproszona na sernik.
1: Dziękuję, zapraszam.
5: 5 stów. No fighting. We got the refugees.
0: No fighting.

0: 26 na Jaskowych Zegarach. Zobaczcie, Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, jak kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: O, dopiero. Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
8: Niezły miks pogodowy szykuje nam się dziś w regionie. W ciągu dnia w Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem możemy mieć tak słońce, będą też chmury, będzie deszcz, wiatr, no i chłodno. Maksymalnie tylko 13 stopni, więc warto ubrać się ciepło. Duży ruch mamy już na bulwarze Narwiku i na Kilińskiego w Nowym Sączu.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami doprowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu Jana Cholubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, witamy, 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u was w jak najlepszym porządku.
13: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam dla was dobrą informację. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
12: To co, kolejna kawka? Może?
14: Słuchaj, zawsze.
12: Lejemy, polewamy was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się. Dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: Eska Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 8:38, już 22 minuty będzie z nami godzina 9. Spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
0: Niesamowite.
2: To nie szalał w młodości.
1: No oczywiście, ale że tak. Piękną sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: ta lala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa.
3: Brawo! Niech żyje nam!
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Odmień swoje wnętrza na jesień. Sprawdź nasze nowoczesne panele podłogowe oraz eleganckie płytki. Jakość, która zachwyca, i ceny, które pokochasz. A co z drzwiami? Mamy to! Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
7: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie za mną godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała. No, tyle dostałem mail w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, jeszcze teraz to weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Och. Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombr w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej, pomocy!
0: Ty się, ja potańczę.

0: You wanna lose yourself to this? Let's go.
1: Nowiutka Miley Cyrus. No przeczytaj, jaki to jest tytuł? No proszę.
2: Ojejku,
1: bardzo.
2: To jest bytu... O, bytu? Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę. Proszę bardzo.
1: Trudne słowo faktycznie. Bas persuades na propozycjach do naszej gorącej dwudziestki.
2: Jakby pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze Bas
1: persuades.
2: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro, będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela, będziemy sprawdzać
1: poczekaj,
2: jego...
1: Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy i nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
11: Ludzkie szczątki.
10: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
11: Tajemnica, której nie da się zatopić.
10: Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na ulicach Nowego Sącza spory ruch. Omijajcie o tej porze 29 listopada, bo tu stoimy do Nawojowskiej. Postoicie również na dojazdówkach do Ronda Solidarności. A pogoda typowo jesienna. Powoli trzeba się pożegnać z latem. Będzie trochę chmur, będzie słońce, będzie deszcz, wiatr i tylko 13 stopni w Małopolsce.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
3: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
2: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
4: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę.
2: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 kilometrów 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zatrzymani w sprawie napadu na jubilera w Limanowej. Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Ukradziono biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych.
5: Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
1: Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Ruszyły zgłoszenia do międzyszkolnych mistrzostw w grze GeoGuessr. Organizuje je Sądecki Elektryk. Zgłaszać mogą się szkoły z całej Małopolski.

Chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 9:04, DJO End of Beginning w Radiu Łezka. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli, Weste.

0: Bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Carrie Hilson, The Way I Are w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć. I postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którzy płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.

0: Alex Warren Passenger zagrają na 23 minuty do 10 w Radiu SK, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na SK-owym Messengerze czekają, gadżety SK-owe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość. Tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideas.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
9: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Tove Lo, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosów, jak zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mi mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze. Poczeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić. Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączenia do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
14: Lato chyba na dobre się z nami pożegnało, a do naszych drzwi zaczyna pukać jesień. Dziś tylko 13 stopni, będzie padał deszcz w całej Małopolsce, będzie wiał też wiatr, do tego ma być dużo chmur, ale co jakiś czas zza chmur ma do nas wyglądać słońce, więc jest to jakaś pozytywna wiadomość.
13: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 10:00, zaczynamy Eskanius Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Pszczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W Eskanius teraz ważne informacje od reportera Eski Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
16: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
15: Na akcję ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie S7 w Świętokrzyskiem w pobliżu Kielc. Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
17: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
15: Relacjonuje Małgorzata Parkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
0: SK Małopolska News.
14: Michał Rajduch, zapraszam. Jeszcze w tym roku ma być gotowa tymczasowa podstacja sądeckiego pogotowia ratunkowego w Nowym Sączu. Taką bazę zaplanowano przy ulicy Głowackiego. W kolejnych latach będzie rozbudowana. Można pobiec lub pojechać na specjalnym rowerze. W Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody psich zaprzęgów.
18: Biegacze mają jednego psa. Na rowerze również startujemy z jednym psem. Przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów.
14: Mówił organizator Michał Chojnowski. Zawody w pierwszy weekend października, a zapisy na skelos.pl.
19: 9:50. Wszystkie hity zaczynają się w Estce. To jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren, do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest tu bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Twoje codzienne gotowanie to prawdziwa piekielna kuchnia? Czas na rewolucję. Wpadnij do mrówki. Kultowe produkty firmy Ambition kupisz teraz aż 50% taniej. Czeka ponad 500 artykułów kuchennych. Wybierz najlepsze patelnie, garnki, noże i gotuj jak szef kuchni. Nie przegap takiej okazji. Postaw na najwyższą jakość i mega niskie ceny.
12: Mrówka pod rzeczę 196.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
16: i po reklamie.

Udowadniamy wam tę tezę codziennie i jak to zaśpiewał Krzysztof Zalewski, takie to miłe i to będzie miłe, bo nowe brzmienia zawsze miłymi są, a to jest kawałek, który sprawi, że poniedziałek przestanie być na chwilę poniedziałkiem, a zabrzmi jak wspomnienie fajnego weekendu. Timmy Trumpet, Ale Farben, Alex połączyli siły, co trzy głowy to nie jedna. Nie tak brzmiało to powiedzenie, ale to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia, bo jeżeli powstają z tego dobre hity, to właśnie można nawet zmieniać przysłowie. Chase the Feeling, już teraz w Radiu SK, jedna z naszych nowości.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
19: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Fast Boy Music Sounds w Radiu SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POEM Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
8: pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
7: PSS z POEM. Razem na zakupy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Bez parasola lepiej z domu dziś nie wychodzić, no i warto też poszukać w szafie już takich typowo jesiennych ubrań, dlatego że w tym tygodniu powinniśmy się liczyć z niższą temperaturą niż w weekend, no i też częstszymi opadami deszczu, a padać będzie m.in. dziś w całej Małopolsce.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
16: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
15: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
17: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
15: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia w wyższych partiach, pojawił się śnieg.
18: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
15: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka Polska awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
12: SK Małopolska na czasie.
14: Michał Rajduch, zapraszam. W piątek Małopolska Noc Naukowców. Do akcji jak zwykle dołączy Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza, która szykuje sporo ciekawostek dla odwiedzających. Na kampusie przy Kościuszki będą odbywać się ciekawe wykłady i spotkania z naukowcami, a także pokazy i doświadczenia. A tego dnia warto też zajrzeć na Wydział Nauk Inżynieryjnych przy ulicy Zamenhofa. A w sobotę przy Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu odbędzie się jesienny koncert piosenek country, na który zaprasza Pałac Młodzieży z Nowego Sącza. Wstęp na koncert jest darmowy.
19: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija Was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11:00. Alan Mokro już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Tak brzmi poniedziałek, mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11, za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK. Właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
0: No, kilka lat
2: trzymajcie
0: temu...
2: Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry, poproszę 3 piękne hortensje i 5 krzewów borówki amerykańskiej.
4: Marzysz o pięknym ogrodzie i pysznych owocach, ale nie masz czasu na zakupy. W Mrówce pod Rzeczę czeka na ciebie ogromny wybór hortensji i borówek. Najlepsze odmiany i zdrowe krzewy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Ty dzwonisz, my dostarczamy. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku.
5: Mrówka pod Rzeczę 196.
6: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj na Konty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem Koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
9: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
10: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
11: I po reklamie.

0: niektórzy mówią, że bez końca to się ciągnie, ten poniedziałek, a on się jeszcze na dobre nie zaczął. Oskar Sims bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12, ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia, to w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam, całe na biało wjeżdża. I dosłownie, w radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: samba.
1: Reklama.
2: Twój złom jeszcze leży? To nie muzeum. Stal, metale kolorowe, katalizatory, cyna, platyna, a może węgliki spiekane. Zamień je na gotówkę w Alumet. Bez pośredników. Za to z konkurencyjnymi cenami. Skupujemy hurtowo i detalicznie. Większe ilości odbieramy własnym transportem, a ceny hurtowe aktualizujemy codziennie. Dzwoń 536 380 380. Punkty skupu znajdziesz na alumetbiz.pl. Alumet. Dobra cena. Każdego dnia.
3: O, czego słuchasz?
4: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
3: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
4: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
5: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z Renoma Auto Wieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
13: Są szanse na poprawę pogody po południu nad Nowym Sączem. Zobaczymy słońce, no i być może pozostanie ono z nami na dłużej. Podobna sytuacja ma być też w Bochni w Zakopanem. Cały dzień z kolei ma padać deszcz. Dziś maksymalnie tylko 13 stopni, jutro podobno ma być odrobinę chłodniej.
12: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
15: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
14: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytania. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula.
16: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
14: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
17: SK Małopolska. Na czasie.
18: Michał Rejduch, witajcie. Jeżeli przechodzicie w ciągu dnia koło małej galerii na plantach w Nowym Sączu, to warto tam zajrzeć na chwilę.
13: Zobaczycie tu dwie wystawy. Swoje prace pokazuje Jagna Rumin, która wykonuje ceramiczne cuda, oraz artysta, malarz Jarosław Kawiorski. Mała galeria czynna jest codziennie od 8 do 18. A w piątek warto wybrać się na kampus WSB przy ulicy Zielonej. Tutaj odbędzie się Małopolska Noc Naukowców. W planie są warsztaty kryminalne z policją, pokazy chemiczne, a także możecie poznać nowe technologie, które wykorzystują studenci i wykładowcy do prowadzenia badań naukowych.
0: 2 minuty po godzinie 12 od samego rana. Walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. No ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdźcie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, Have You Remind Me, to jest Tęska, to są hity na czasie 17 minut po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę, przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mamy klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz Eska jest z wami. Eska czuje ten ból. Eska chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy. Kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam? A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większej ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: Ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK. To są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no, bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć, Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon z doskoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczęło być coraz więcej telefonów. I przestałem.
0: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt to nic nie zrobi.
0: Nie, ja bym to raczej określił i tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja, a to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie. Let's get down to business.

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Reverse Psychology, to jest Tesca, to są hity na czasie. Dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13, można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek. Trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu, na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno pieką uszy, co najmniej. A dla Bartka tak, żeby się trochę uśmiechnął, bo jak słychać, w sumie mamy happy end. W prezencie ode mnie będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze do tego dorzucimy zestaw innych gadżetów, oczywiście eskowych.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
4: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
11: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
12: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Pochmurno, chwilami deszczowo i chłodno, tak dziś będzie w naszym regionie. Na termometrach w Nowym Sączu i Bochni do 13, w górach na Podhalu od 8 do 10, a w Tatrach do minus 2.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
17: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
16: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim trzyosobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
18: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
16: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
19: SK Małopolska News.
15: Stary Gryś, zapraszam. Uwaga, kierowcy, ruszył remont na kolejnym kawałku drogi krajowej numer 75. Tym razem w Mochnaczce Niżnej. Wymieniony będzie asfalt, powstaną też nowe pobocza, zjazdy i bariery ochronne. Ruszyło jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Akcja potrwa 10 dni. Specjalne szczepionki będą rozrzucane wszędzie tam, gdzie lisy mogą się pojawiać.
20: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie.
15: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu.
0: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Bredo Ferrantu i to już 2 minuty po godzinie 13. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz łatwo Ganki Mike otworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel & Bone.

0: Jak to sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kygo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymam kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce, z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
11: I po reklamie.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu SK oglądamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej, ani nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało, ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy. Radio
1: SK. Reklama. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: Też macie taką metodę, żeby w pracy siedzieć cicho, a szczególnie przed fajrantem, to może szef nie zauważy, roboty nie dorzuci. Ja tak czasami mam, aczkolwiek w radiu to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cicho, Sza i Sanach, nowość od tej artystki w Radiu SK, u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń do zabawy SK po raz pierwszy, która u samej tej korościela, i tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować, i widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od samej tej korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sojta i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na sk.pl i w naszej SK-owej apce.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Mi. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
15: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
16: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
0: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
19: Po południu nadal będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Wysoko w górach mocniej powieje. Na termometrach w Nowym Sączu i w Bochni do 13, w górach i na Podhalu od 8 do 10, a w Tatrach do minus 2.
18: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
21: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
20: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości $100,000. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
1: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginolt, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Tofi, Chris.
20: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z UR Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
4: SK Małopolska News.
19: Darek Gryś, zapraszam. Coraz bliżej do budowy obwodnicy Limanowej GDDK ja sprawdza właśnie oferty firm, które chcą projektować i budować nową drogę.
22: Ceny bardzo dobre, bo z zakładanych naszych prawie 400 milionów złotych mieścimy się.
19: Mówi Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDDK ja. Już w październiku dowiemy się, kto ma najładniejszy przydomowy ogród lub balkon w Nowym Sączu. Zbliża się finał konkursu Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni. W tym roku zgłosiło się 79 osób.
23: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza Nieuczesana. Ciekawe, jaką ja bym mógłbym mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do fajrantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i prima ballerina w Radiu SK to są hity na czasie 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze. A może po prostu macie luźne 5 milionów złotych tak przypadkiem i chcielibyście trochę odpłynąć, no to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom. Prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, przy prawie promowej dokładnie. Ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego. Za to ma na wyposażeniu cały czas 9 tratw pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
12: I co, zapisałeś się już na studia?
13: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
12: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
13: Brzmi jak miejsce dla mnie.
14: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Nakąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 tysięcy. A przy zakupie pod wynajem, Koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
17: I po reklamie.

0: miejsce.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się wesce, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz

0: Sean Paul, Give It Up To Me, Freddy Łyska. To hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15. 21 września, to wiecie, że to jest Dzień Kapsla? Czujecie to? Dzień Kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plastelinem. No, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała, jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie o dziwo produkowali takie naklejki. To były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie, i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odmień swoje wnętrza na jesień. Sprawdź nasze nowoczesne panele podłogowe oraz eleganckie płytki. Jakość, która zachwyca, i ceny, które pokochasz. A co z drzwiami? Mamy to. Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
10: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z POEM Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
13: Pączki mini, pyszotka, lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
12: PSS z POEM. Razem na zakupy.
14: I po reklamie.

0: Ej, czy Mata R&B Ring My Bell? Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach, Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice, Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Typ

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Teraz drogi wojewódzkie. Roboty są na odcinkach Wielogłowy Zbyszyce, Piwniczna Muszyna Krenica, Berest Florynka, Grudek Zakliczyn, Lipnica Dolna Tymowa, a także Szczaba Mszana Górna. Po południu nadal będzie pochmurno, deszczowo i chłodno.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Już prawie 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
5: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
4: Mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
6: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
4: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
7: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
4: Mówi Edward Lichota, ratownik TOPR-u, który odradza też wyjścia w góry.
2: SK Małopolska News.
3: Dobry, Grzyś, zapraszam. Kolejna strefa płatnego parkowania pojawi się w Nowym Sączu. Znajdą się w niej ulice na obrzeżach miasta. Strefa C zacznie działać od 1 kwietnia przyszłego roku. Kolorowe obrazy ozdobiły kolejne pomieszczenia szpitala w Nowym Sączu. Autorami prac są uczniowie z Małopolski.
8: Ważne jest, żeby w takich miejscach, gdzie ludzie z reguły spotykają się nie z powodów jakiejś wielkiej radości, mieli możliwość spojrzenia na coś zupełnie innego.
3: Mówi wicedyrektor Nowosądeckiego Szpitala Bogusław Latacz.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
9: To my, kochani, to jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu.
10: Ja może powiem ten żart, tak? Że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
9: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę, to jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Like It Like That. To jest Radio SK w poniedziałek. Audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Mamy coś takiego jak pierwszy raz z SK-ą i ludzie na SK.pl piszą, co by chcieli. Aha. My mówimy, że mamy na to pieniądze i to robimy. I tak się złożyło, że jedna słuchaczka chciała taką hot sesję.
1: Julka.
0: I my sfinansowaliśmy te hot sesje, to znaczy takie odważne zdjęcia, które byłyby tylko dla jej męża.
1: Aha.
0: No i Marcin Sońta, obecny tutaj, postanowił pojechać na te hot sesje, bo Marcin nie rozumie słowa intymność, nie rozumie słowa prywatność, a mogę z wami, oni powiedzieli, no dobra,
1: bardzo
0: chodź.
1: Fajna dziewczyna, przyjechała z mężem i z uroczym psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
0: A naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
1: Nie, ja tak żartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc chyba rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
0: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
1: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
0: Ale miałeś na sobie odzież,
1: udało
0: czy nie?
1: Się. Miałem. Nie. Była taka umowa, że ja jestem na początku, i więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych. Na fotelu.
0: Czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
1: Tak.
0: Aha. No i każdy może sobie coś wymyślić. To nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie Sońta i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego, czekamy na wasze propozycje.
1: Zapraszamy.
0: Na sk.pl.

0: Mr. Sax to Beat. Radio SK, Aleksandra Stan. Szybka piosenka. Lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak. Proszę Państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcecie opowiedzieć historię babci mojej koleżanki.
0: Okay.
1: Uważam, że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu, a babcia mówi, a 100 lat temu. A baba myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zaczyna się od przychodzi baba do lekarza.
1: Tak. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
4: ceny. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, to jest taka zabawa, w której Wy wchodzicie na SK.pl, zgłaszacie nam, co mamy Wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w Twoim zgłoszeniu na SK.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. Co ta, o co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje. No
2: to bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąsiakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. Aha. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Aha. Przekonam się, mam nadzieję.
0: Słyszysz, Michał nie wie.
2: No nie wiem, no, czyli brama nie jest zamknięta, że tak powiem. Aniu, ile potrzebujesz pieniędzy na wizytę u brafiterki?
1: No tak się orientowałam, że...

0: koszt około 600 zł za cały komplet.
1: 600 zł. Ja myślę, że dyskusja już tutaj jest zakończona. Możemy to zrobić dla ciebie.
2: Gratulujemy, dostajesz przelew od nas. 600 zł na wizytę u grafiterki.
0: Świetnie, dziękuję bardzo.
1: Aniu, gratulujemy serdecznie, baw się dobrze, dopasowuj sobie.
2: Też chciałem powiedzieć miłej zabawy, ale nie wiem, czy to wypada.
1: Wypada, miłej zabawy życzyć zawsze wypada. Trzymaj się, pa.
0: Super, dzięki, cześć.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buurek.
1: Nie nazywał.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić. Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Mhm. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
3: O, czego słuchasz?
7: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
3: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
7: Serio? Już patrzę. Wow, uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
8: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Twoje codzienne gotowanie to prawdziwa piekielna kuchnia? Czas na rewolucję. Wpadnij do mrówki. Kultowe produkty firmy Ambition kupisz teraz aż 50% taniej. Czeka ponad 500 artykułów kuchennych. Wybierz najlepsze patelnie, garnki, noże i gotuj jak szef kuchni. Nie przegap takiej okazji. Postaw na najwyższą jakość i mega niskie ceny.
11: Mrówka pod rzeczę 196.
12: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
16: i po reklamie.

0: Top Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy Dzień Kapsla.
1: A, chyba i teraz to... chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień Kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bring the beat back.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
2: To są dobre wiadomości dla panów dwóch kółek. Będzie rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej nad rzeką Kamienica w Nowym Sączu. Nowy odcinek poprowadzi w kierunku Skałek. Wieczorem chmur będzie dużo, ma też padać deszcz, będzie też chłodno.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Już prawie 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporterski Mateusz Chłyston.
4: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
3: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
5: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
3: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabara. Jutro pierwszy trening.
0: SK Małopolska News.
2: Paryżyś, zapraszam. Nowe mieszkanie komunalne zbuduje Bochnia. Taki blok powstanie przy ulicy Karolina. Umowa z firmą, która go zbuduje, jest już podpisana. W bloku będzie 21 mieszkań. Kolorowy mural ozdobił szkołę podstawową w Bukowinie Tatrzańskiej. Obraz przypomina o bohaterach związanych z powstaniem warszawskim.
6: Nawiązujemy do imienia szkoły. Na muralu jest mała dziewczynka, 8-letnia, z powstania warszawskiego, najmłodsza sanitariuszka.
2: Mówi Mariusz Brodowski, czyli magister Morse, który mural namalował.
7: Sońca i Koroście.
0: Sońca i Koroście.
7: Czyli SK w Radiu SK.
8: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK? Co wy na to?
9: Bardzo chętnie, wchodzę
8: ale
9: w to.
8: Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta coś tam da.
9: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te twoje niezwykłe Państwa
8: Miasta? Na przykład dzisiaj będzie literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
9: Na przykład Arafatka.
8: Może na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
9: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer oddzwonimy. My gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy. Eskowy Messenger.

0: Później ci opowiem. To Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć, Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Czy jesteś już po obiedzie?
3: Jeszcze nie.
1: Okej, a co planujesz zjeść?
3: Faszerowaną cukinię.
1: Wow, patrz, jaka się trafiła, wyrafinowana słuchaczka. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć, Przemysław.
4: Cześć, Dagmara, cześć, chłopaki.
1: Cześć, Przemysław. Cześć. Czy widziałeś kiedyś na żywo faszerowaną cukinię?
4: Powiem tak, faszerowanej cukinii nie, ale ja lubię gotować i umiem na przykład robić chipsy z cukinii.
1: Wow.
4: Też polecam.
1: Wow.
5: Cienek, to są twoi ludzie. Beznadziejni, co?
1: To są twoi ludzie, bo ty też coś tam piścisz, nie?
5: Nie, ja to kanapka posmarowana nożem.
1: Dobra, dawaj zasady.
5: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Na odpowiedź będą 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj literka A i odpowiadacie alfabetycznie, gotowi czy nie. Uwaga, jedziemy.
1: Czekaj, alfabetycznie, czyli najpierw Dagmara, później Przemysław.
5: Brawo, Jasiu.
1: Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1. Aj!
5: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
1: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
5: Przemku, coś słonego.
4: A może sól?
1: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
5: My sobie napisaliśmy Aszua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga runda kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
1: A grawką można się drapać. W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
5: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK? Trudno się wylosować.
4: Może torba.
5: No okay, dobrze, puszczamy dobrze. Cię z torbą w takim razie.
1: Fajne.
4: Puszczamy cię z torbami. Tak.
1: Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj jej coś, Dagmarę.
5: No puszczamy ją z butelką właśnie.
1: A, z butelką. No. Dla ciebie butelka, to jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię.
3: Dzięki.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Państwa Miasta w Radiu SK. Wracają jutro po 16. All right.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru, na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, także pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: To musi być nudny dzień, najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej, że dzisiaj jest przedostatni dzień lata.
0: Skarbówka, Michał.
1: Dobra, już, tam.
0: Pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy, ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak.
1: Wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu, ty w ogóle nie reprezentujesz sobą lata.
0: Bo jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: I po reklamie.

0: Szary świat to Sanach i Kwiat Jabłoni w Radiu SK. Mówią, że jutro jest ostatni dzień lata kalendarzowego, ale to nie jest ostatni dzień prawdziwego lata, proszę Państwa.
1: Co to znaczy?
0: Lato wróci, synoptycy są zgodni.
1: Aha, 2,27, tak?
0: Nie, nie.
1: Super synoptycy
0: tam się wylosowali. W tym roku, słuchaj, za tydzień, już właściwie w niedzielę zrobi się powyżej 20 stopni, aha, a w poniedziałek, wtorek i w środę to gdzieniegdzie nawet 24-25 stopni i mnóstwo słońca.
1: No cóż, mogę powiedzieć tylko jedno. Niepotrzebnie żem chował sandały do Pawlacza.
0: Niepotrzebnie to mówisz w ogóle.

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: I po reklamie.

0: Bez końca to Oskar Cym z Radio SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka Oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka Oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymsowa.
0: Rozumiesz? Można, dobrze.
1: Można.
0: Mi się to podoba. Piosenka Cymsowa w Radio SK.
1: Za chwilę będą eskowe newsy, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renomą auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Wieczorem w naszym regionie chmur będzie dużo, ma też padać deszcz, będzie chłodno. Na termometrach od 6-8 w górach do 11 w Nowym Sączu i Bochni. Pochmurno, deszczowo i chłodno będzie też nocą.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
17: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
16: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. momencie. O szczegóły dopytywał reporter eski Mateusz Chłyston.
0: MSWiA wyjaśnia, że krajowy plan ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
5: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
0: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
16: Stawką półfinał Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Agrybicia Mateusz Nykiel.
18: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blokobrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
16: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18.
19: SK Małopolska News.
15: Zapraszam. Kolejne mosty i wiadukty na trasie kolejowej pomiędzy Limanową a Nowym Sączem są już gotowe. Pociągi pojadą nimi w przyszłym roku. Nawet 160 km na godzinę. Będzie remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu. Miasto podpisało już umowę z firmą, która wygrała przetarg.
20: Podjąłem decyzję o wymianie tam nawierzchni na całym odcinku. Docelowo na styku ulicy Nowochruślickiej oraz Pieczkowskiego planuje rondo.
15: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
21: Sońca i Koroście.
22: Sońca i Koroście, czyli ESK Radio ESK.
23: Witajcie kochani, 2 minuty po godzinie 17. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. I słuchaczka Jowita mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, żeby on wreszcie się wyprowadził.
24: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
23: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kg, czyli właściwie sztos.
24: Idealna proporcja.
23: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne za kola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
24: Oho.
23: Chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
24: To prawda.
23: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
24: Widać ten ząb.
23: Troszkę widać, chociaż...
24: Taka cecha charakterystyczna.
23: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. To pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza. Czekamy na... Przestań się śmiać.
24: Przepraszam, ja się cieszę.
23: Próbuję pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

0: Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to słuchaczka Jowita ma już dosyć mieszkania ze swoim 31-letnim synem i próbuje znaleźć mu dziewczynę.
1: Normalna
0: sprawa, krótki opis kawalera. Otóż mężczyzna ma 31 lat, na imię Krystian, 1,75 m, 76 kg, czyli raczej sprawny, postawny mężczyzna.
1: Ciekawa budowa ciała.
0: Lekkie zakola, mała wada w postaci braku górnej prawej dwójki.
1: To są ludzkie sprawy.
0: Ale oczywiście.
1: Takie rzeczy się zdarzają.
0: I przed chwilą prosiliśmy ewentualne chętne kandydatki do nagrywania swoich głosówek na eskowym Messengerze. Stąd pytanie do ciebie, Cinku. Ile dam jest zainteresowanych sercem naszego kawalera?
1: Przed chwilą to sprawdziłem. Przejrzałem nagrania. I zero dam jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
0: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać. I tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
0: A, to na pewno.
1: No to myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
0: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb.
0: Aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki, kandydatki.
1: Bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak, słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Czy kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
7: To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same
1: zalety. Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna. To nie jest jedynka, także tutaj uspokojamy. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet resztę życia. Słuchamy.
2: Cześć, Krystian. Może chciałbyś zamieszkać u mnie? Mam swoje własne mieszkanie bez kredytu pod Warszawą, więc zapraszam. Pracuję dużo, na półtora etatu, więc bym ci nie przeszkadzała za bardzo. No i co tam jeszcze? A, mam wadę. Jestem od ciebie starsza, mam 35 lat.
1: Bardzo dobra propozycja i moim zdaniem nie będzie problemu, jeżeli chodzi o wiek, bo Krystian to nie Filip Kaiser.

0: Mick Jagger, The Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko. Problemy Christiana, czy problemy to dużo powiedziane. Takie niedoskonałości, tak to nazwijmy. Nie ma pracy i nie ma górnej dwójki. I czasami zgłaszają się kandydatki do Christiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
2: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Christianowi i dam mu pracę. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba. Pozdrawiam.
1: I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
0: To ja jestem zainteresowany teraz.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
8: Dzień dobry, poproszę 3 piękne hortensje i 5 krzewów borówki amerykańskiej.
9: Marzysz o pięknym ogrodzie i pysznych owocach, ale nie masz czasu na zakupy. W Mrówce pod Rzeczą czeka na Ciebie ogromny wybór hortensji i borówek. Najlepsze odmiany i zdrowe krzewy. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Ty dzwonisz, my dostarczamy. Numery telefonów znajdziesz na stronie esklepmrówka.pl lub na naszym profilu na Facebooku.
10: Mrówka pod Rzeczą 196.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z POEM Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
13: Pączki mini Pyszotka Lipinki 10,59 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 12,99. Nikpol, Nikpolki, kiełbaski chłopskie 330 gramów 5,19. Herbatka owocowa premium Bifix, różne rodzaje 4,99. Jabłka Szara Reneta Polska 4,49 za kilogram.
12: PSS z POEM. Razem na zakupy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
16: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
17: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
0: I po reklamie.

0: No jak, kiedy kończy się lato? Jutro kończy się lato.
1: Jutro jest ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
19: Nocą będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Podobnie będzie też jutro. Na termometrach we wtorek od 7-9 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu i w Bochni. W kolejnych dniach dużej zmiany w pogodzie nie widać.
18: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za 2 tygodnie.
21: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: SK Sport News.
20: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostwa Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stanimirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
22: SK Małopolska News.
19: Panie Grysie, zapraszam. Jesienne szczepienie lisów zaczęło się w Małopolsce. Akcja potrwa kilka dni. Specjalne kapsuły będą rozrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie.
23: Prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lisy.
19: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Są utrudnienia na drodze powiatowej w miejscowościach Witowice Górne i Bilsko. To przez remonty, które tam trwają. Tak będzie do 28 listopada.
24: Imprezka.
25: Imprezka.
24: Imprezka.
25: Eska.
24: Eska.
26: A ja wam coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym sobie humor poprawiać i się rozluźniać po ciężkim poniedziałku. Andrea Bocelli i David Guetta już teraz.
27: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

Andy Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo, że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu. Oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damian Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Więc słuchajcie, teraz w ten poniedziałkowy wieczór wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SH. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko, a może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie. Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę.
1: Radio SH. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Semmuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanak w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: O, czego słuchasz?
5: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
4: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
5: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
6: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
11: Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.
18: My heart is a ghost town.

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony? Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotku.
0: Ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
6: I po reklamie.
7: SK Małopolska. Na czasie.
8: Michał Rajduch, zapraszam. W piątek Małopolska Noc Naukowców. Do akcji jak zwykle dołączy Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza, która szykuje sporo ciekawostek dla odwiedzających. Na kampusie przy Kościuszki będą odbywać się ciekawe wykłady i spotkania z naukowcami, a także pokazy i doświadczenia. A tego dnia warto też zajrzeć na Wydział Nauk Inżynieryjnych przy ulicy Zamenhofa. A w sobotę przy Baszcie Kowalskiej w Nowym Sączu odbędzie się jesienny koncert piosenek country, na który zaprasza Pała Młodzieży z Nowego Sącza. Wstęp na koncert jest darmowy.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. Z artystą rozmawiał Mati Fuczyła. To holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca.
11: Impreza.
10: A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat, słuchajcie. U nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie między innymi Toby Romeo, romantyczna Zaria, a na początek duet, który rozkochał w sobie cały świat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Sia w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, której w najbliższych miesiącach będzie słuchał cały świat, a szczególnie miłośnicy gamingu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami zawsze jesteście na bieżąco z nowościami i słuchajcie, właśnie dostaliśmy playlistę do gry GTA 6, a wśród nich perełka, którą wam za chwilę zagram. Premiera nowej części GTA już 19 listopada, czeka na to cały świat. To teraz posłuchajmy, jak ta gra będzie brzmiała. Mamy taki przedsmak tej wielkiej gamingowej premiery. To argentyński duet Catriel i Paco Amoroso. Sexy Magic już teraz premierowo w Radiu SK.

0: Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poświętujmy, bo dzisiaj rocznica wielkiego sportowego sukcesu Polaków. Dokładnie 12 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami świata. W finale pokonali Brazylię 3-1. Posłuchajcie, jakie tam były emocje w końcówce.
1: No dobrze, możemy to skończyć, wlazły.
2: Jest!
1: Jesteśmy mistrzami świata!
0: To było coś pięknego, a 4 lata później ten mistrzowski tytuł obroniliśmy. A już w najbliższą niedzielę będziemy prawdopodobnie krzyczeć: jesteśmy mistrzami Europy. No trzymamy mocno kciuki, nasi siatkarze teraz grają na Euro. Jutro bardzo ważne spotkanie. W ćwierćfinale o godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani niż jakby grali w finale. Radio
3: SK. Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zapraszam. Radio SK.
8: Azbest

0: Mamy to. Solidne drzwi zewnętrzne pełne. Kupisz teraz za jedyne 889 zł. Mało? Dorzucamy do nich profesjonalny montaż za jedyne 698 zł.
1: Mrówka pod rzeczę 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: I po reklamie.

0: ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Jak ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sońty i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jej jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sońta i z Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, to nasza nowa zabawa, w której Sońta i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sońty i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
4: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
5: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większej ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
16: Michał Rajduch, witajcie. Jeżeli przechodzicie w ciągu dnia koło Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu, to warto tam zajrzeć na chwilę. Zobaczycie tu dwie wystawy. Swoje prace pokazuje Jagna Rumin, która wykonuje ceramiczne cuda, oraz artysta, malarz Jarosław Kawiorski. Mała Galeria czynna jest codziennie od 8 do 18. A w piątek warto wybrać się na kampus WSB przy ulicy Zielonej. Tutaj odbędzie się Małopolska Noc Naukowców. W planie są warsztaty kryminalne z policją, pokazy chemiczne, a także możecie poznać nowe technologie, które wykorzystują studenci i wykładowcy do prowadzenia badań naukowych.
17: Muzyką się żyje.
18: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego tournée wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to po tym, jak wykluczono z trasy Macklemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2115, a podium zamyka Francis i Sob. Nobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na sk.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
18: A ja już za chwilę będę miał dla Was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo, ostatni dzień lata, w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kaśka Sochacka w Radio SK. My gramy hity na czasie i takie numery, które dopiero hitami będą.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W wakacje na naszej antenie zaczął się ten hicior. Moving to the Sun. To Urzel i teraz ten producent chce nas podgrzać trochę na koniec września, przedłużyć nam letnią atmosferę. Ma dla nas numer Mami. Na wokale tutaj pojawia się artysta meksykański Niton Vega i panowie zabierają nas teraz do miejsca, w którym lato w ogóle się nie kończy.

0: is the answer.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Age i Mata w Radiu SK. I te piękne dzwonki na ukojenie nerwów po całym poniedziałku. Dzwonek budzika w tym tygodniu usłyszymy już tylko 4 razy. Słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie wiem, jak to u was wygląda, ale mój algorytm Instagrama i Facebooka przez cały wieczór, słuchajcie, podrzuca mi jedno: zima w Tatrach. No tak, słuchajcie, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, zrobiło się zimowo, nie tylko wysoko na szczytach, ale też na przykład na hali gąsienicowej. Przepiękną zimę tam mamy. A na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach może spaść nawet 10 cm śniegu, także naprawdę zima w Tatry przyszła. Czyli już możemy się domyślać, co jutro powiedzą pracownicy kolejki na Kasprowym Wierchu.
1: Ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Czajno łapatować.
0: A jeśli jednak chcecie mieć lato w głośnikach, to zostańcie za Radiem SK, bo po krótkiej przerwie gram m.in. Swedish House Mafia i Lick Lee.
2: Reklama.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: I po reklamie.

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl, Lewy przyleciał razem z Turkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Wuczyło i jak co tydzień zagrawam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który jak mówiłem przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał, polecamy SK.

0: wielka promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: SK Małopolska. Na czasie.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Zawody psich zaprzęgów odbędą się w naszym regionie. Zaplanowano je 3 i 4 października w Świniarsku koło Nowego Sącza.
5: Są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. Będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
4: Mówiła organizatorka Joanna Nosal-Chojnowska. A już w sobotę w amfiteatrze ostatni koncert w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpi chór Skerco razem z Majką Jeżowską. I jeszcze dziś o 21:15 w nowosądeckim Heliosie zobaczycie horror Resident Evil.
1: SK Małopolska News.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Nie tylko wygodna i bezpieczna, ale też ładna. Taka jest po remoncie wisząca kładka nad Dunajcem, która łączy Witowice Dolne i Tropie. Z kładki mogą korzystać lokalni mieszkańcy, ale też turyści i rowerzyści.
6: Do przejazdu, bo trzeba by naokoło jechać, jakby ktoś chciał przejechać.
7: Kładka z pewnością ułatwi nam tutaj transport między tymi dwoma odcinkami rzeki. My tak co roku przynajmniej staramy się raz wybrać z uczniami szkoły podstawowej w Witowicach Dolnych na taką wycieczkę tutaj krajoznawczą wokół właśnie tych miejscowości. Fajna rzecz, fajna atrakcja, fajnie, że zostało to, ta kładka została wyremontowana. Będzie służyła na pewno mieszkańcom, będzie służyła nam. No i miejmy nadzieję, że w takim dobrym stanie, jak jest dzisiaj, zostanie na długie, długie lata.
8: Skraca drogę tutaj z Różnowa do Tropia. Wygodniej będzie.
9: Kładka, tak jak wspominałem tam przy otwarciu, pierwsza już w 70-tych latach, w 1970 roku już tutaj była taka kładka, tylko że kładka mało stabilna, niezbyt bezpieczna do korzystania. I w roku 1984 rozpoczęła się budowa tej kładki właśnie, która teraz w tym miejscu się znajduje. W większości wykonana w czynie społecznym przez mieszkańców z inicjatywy byłego już świętej pamięci wieloletniego radnego i sołtysa Witowic Dolnych, pana Gerarda Piwowara, jego brata obecnego tu z nami dzisiaj, pana Czesława, jak i byłego sekretarza w tych czasach gminy, a późniejszego wójta, pana świętej pamięci Kazimierza Ciaracha. Większość prac wykonanych zostało w czynie społecznym. Mieszkańcy się bardzo mocno w to zaangażowali. Problem dojazdu tutaj do... Dzisiaj, kiedy w każdym domu jest kilka samochodów, myślę, że to nie jest taki duży problem, ale w tamtych czasach był to duży problem, ponieważ ta trasa w koło z Witowic do Tropia, do kościoła parafialnego, do której to parafie Witowice Dolne i Górne należą, to jest ponad 10 kilometrów. To bardzo mocno skróciło ten czas i drogę, jeśli chodzi o dostęp do kościoła parafialnego, i to była główna przyczyna tej właśnie inicjatywy, aby taką kładkę wybudować. Przez wiele lat narażona była, jak wiemy doskonale, na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne i ta jakaś degradacja jej z czasem postępowała i w końcu podjęliśmy taką decyzję, żeby przystąpić do takiego kompleksowego remontu tej kładki. To też zostało wykonane. Zdawaliśmy sobie sprawę, że koszt nie będzie mały. Udało się na poziomie 85% pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich Małopolski poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i za to tutaj słowa podziękowania do Zarządu Województwa, do Departamentu Funduszy Europejskich na czele z panem dyrektorem Pawłem Knapczykiem, ale także do tych osób, które nam pomogły w tych zabiegach o pozyskanie tego dofinansowania, które już tam przy otwarciu wymieniałem, czyli radni sejmiku, pan Jan Duda, pan Stanisław Pasoń czy pan poseł Patryk Wicher. Determinacja, żeby to zrobić, była duża. Faktycznie stan tej kładki budził duże zastrzeżenia i nie była ona do końca bezpieczna i to przyświecało głównie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tej kładki. To nam się udało zrobić. Czas był faktycznie krótki, bo praktycznie od połowy marca do końca maja, czyli około 2,5 miesiąca realizacja, ale firma, muszę przyznać, trafił się dobry wykonawca, który wywiązał się z tych wszystkich zobowiązań zawartych w umowie. Sfinalizowaliśmy to przedsięwzięcie i dzisiaj jesteśmy tu w tym miejscu, by ją uroczyście otworzyć i przekazać do użytkowania. Wymienione zostały, cały podest jest nowy, wymieniony łącznie z podbudową tego podestu. Wykonane są po części te nowe podejścia czy najazd z tamtej strony. Wszystkie te odciągi zostały umocnione, również te elementy betonowe, w których te odciągi są zabezpieczone. Kompleksowo zabezpieczono, zakonserwowano, oczyszczono wszystkie liny, które tę kładkę zarówno podtrzymują podest, jak i stanowią te odciągi do pylonów, które usztywniają, żeby ona się nie kołysała, chociaż jak przeszliśmy, to wiemy, że się kołysze. No ale jakby nie było tych pylonów, to tak jak właśnie mówiłem przy tej pierwszej kładce, ona naprawdę się huśtała, czasami się zdarzało tak, że została nawet przekręcona przez wiatr 180 stopni. Także no nie była tam ta do końca bezpieczna. Natomiast ja się cieszę, że to zadanie się udało zrealizować. Główny cel to jest właśnie dostępność tutaj mieszkańców Witowic Dolnych Górnych do Tropia, do kościoła parafialnego, ale też taki walor turystyczny, który jest w tej chwili dosyć mocno rozpoznawalny i łączony z gminą Łososina Dolna. Szczególnie ta reklama mocna była tej kładki, gdy kręcono film twarz i tą scenę jedną czy dwie, bo już nie pamiętam teraz, tu na tej kładce nagrano i ta kładka wtedy zyskała taki rozmach. Tak, to jest oznakowanie, ponieważ myśmy tą kładkę wpisali do Karpackiego Szlaku Rowerowego, też to się odbyło na początku 2024 roku i stanowi ona element tego Karpackiego Szlaku Rowerowego, który właśnie tutaj prowadzi między innymi tą drogą od Tropia w kierunku Różnowa. I licznik, który ma zliczać osoby, które korzystają z tej kładki, które przechodzą, tak jak pan wspomniał, pan redaktor, ze stacją właśnie naprawy rower. Koszt całkowity to jest ponad 994 tysiące złotych. Dofinansowanie było nieco ponad 839 tysięcy.
4: Mówił Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna. Kładka stała się też częścią planu filmowego. To właśnie na tym charakterystycznym mostku kręcono sceny do dramatu Twarz z 2018 roku, który wyreżyserowała Małgorzata Szumowska. Przekonali się, jak czuje się pasażer podczas dochowania samochodu, zdarzenia z innym pojazdem oraz jak widzi się po alkoholu i środkach odurzających. Mowa o uczniach sądeckich szkół, którzy wzięli udział w akcji Road Pole Safety Days. Dołączyła do niej nowosądecka policja. Chętni mogli skorzystać z symulatorów.
0: Widać szczerze? Bardzo dziwnie. Niby, że widzisz, niby, że nie. Tak się rozmazuje wszystko, tak nie jest dokładnie skoncentrowane w jednym miejscu, tylko tak jakby w paru miejscach. Bardzo dużo daje do myślenia. Tak naprawdę umiejętności, dajmy na to, nie wiem, jazdy nie są tak do końca prawidłowe do tego, co widzisz. Tak po prostu jest ciężko się zorientować, co gdzie jest.
10: No są to chyba narkogogle, tak. Mają symulować efekt bycia pod wpływem jakichś używek, tak mi się wydaje. No tak tu jest napisane.
11: Ty to zakładasz?
10: Zakładam, właśnie wytestuję.
11: Sam ci powiedz, co widzisz.
10: Tak zrobię. No, nic nie widzę w sumie. Bardzo słabo widzę. Wydaje mi się, że nie przeszedłbym w tym. No ale co? No, spróbuję przejść.
11: Słuchaj, nie przeszedłeś całego toru.
10: No nie przeszedłem, nie dałem rady.
11: Dlaczego?
10: Nic nie widać w tych goglach. Jest zlało mi się wszystko, nie widzę nic, nie dałem rady. Kolega może da radę. No nie wiem.
11: A powiedz mi, czy to w jakiś sposób daje do myślenia?
10: Daje, można sobie krzywdę zrobić. Jakby być pod takim wpływem i chodzić gdzieś, to można się wywrócić, wpaść pod auto. No nie, lepiej tak nie widzieć.
11: Kolejne urządzenie tutaj mamy. Powiedz mi, co to jest i... No i co, i spróbujemy, nie?
10: To są alkogogle. Alkogogle. No i będę po nich widział jak po alkoholu chyba.
11: Jak się czujesz?
10: O kurczę. No, rozmazane wszystko. Średnio co widać.
11: Tutaj jest przygotowany taki tor przeszkód. Czy dasz radę przejść nim?
10: No, zobaczymy. Sprawdzimy.
11: Jak było?
10: A jest wszystko rozmazane.
11: Tobie da do myślenia w jakiś sposób.
10: Tak, zdecydowanie. No nic nie widać. No jest straszne to jest trochę, nawet można powiedzieć.
11: Można spowodować wypadek w takim stanie, tak?
10: Tak, zdecydowanie.
12: No, był to na początku taki stresik, na pewno mocno porywa. Najgorsze uczucie to było takie jednak głową w dół, jak byłem skierowany. No i to daje tak do myślenia, że ten rozsądek jednak u kierowcy powinien być, bo to nie jest przyjemne przeżycie, szczególnie na żywo. Tym bardziej, że tu na tym symulatorze są zabezpieczenia naprawdę porządne, a w aucie tylko jeden pas. No i to powinno dać takim kierowcom do myślenia, że jednak ta ostrożność gdzieś z tyłu głowy powinna być.
11: A w ogóle takie akcje twoim zdaniem są potrzebne, żeby właśnie pokazać? jak na to, jak to bezpieczeństwo możemy poprawić?
12: Tak, to jest jak najbardziej potrzebne, szczególnie dla nas teraz młodych ludzi, którzy za niedługo zdajemy prawa jazdy. No i to nam pokazuje, że nie mamy po 6 żyć, tylko mamy jedno życie, które trzeba szanować i nie tylko dla siebie stwarzamy zagrożenie w sytuacji wypadku, ale też dla innych dookoła.
13: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przyłączyła się do kampanii Road Pol Safety Days. 17 września to jest taki szczególny dzień, gdyż dążymy do tego, aby na ulicach całej Europy nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. No i w związku z tym podejmujemy szereg działań, zarówno policja, która nakłada, każe za wszelkie wykroczenia czy przestępstwa, ale z drugiej strony też edukuje. I dlatego w dniu dzisiejszym tutaj przy Rondzie Solidarności, gdzie jest bardzo dużo przejść dla pieszych, to rondo jest też obszerne, przygotowaliśmy takie stanowisko edukacyjne, gdzie mamy przede wszystkim ekspertów z zakresu ruchu drogowego, którzy edukują, przypominają o podstawowych zasadach. Mamy też na przykład alkogogle, gdzie można przekonać się, jak zmienia się perspektywa patrzenia, motoryka pod wpływem alkoholu. Mamy symulator dachowania, czyli w bezpiecznych warunkach możemy przekonać się, jak zachowuje się samochód, pasażerowie, jak bardzo niebezpieczne i jakie konsekwencje mogą przynieść różnego rodzaju zdarzenia drogowe.
11: Myśli Pani, że tego typu akcja i właśnie te rzeczy, które tutaj macie, ten symulator, te alkogogle, wpłyną na młodych ludzi po to, żeby poprawić to bezpieczeństwo na drodze, zresztą nie tylko na drodze, no bo również i wśród pieszych.
13: Tak, oczywiście. Edukujemy uczniów już u podstawowych, ponadpodstawowych. Przekazujemy tą wiedzę tak, aby w przyszłości to procentowało, aby przekładało się to na zmniejszoną liczbę zdarzeń drogowych. I tak jak w tym roku akcja jest skierowana głównie dla pieszych, do pieszych, czyli takich niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy ponoszą największe konsekwencje przy zdarzeniu drogowym. Tutaj cały czas staramy się przekazać te podstawowe zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drogach, gdyż wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo i na to, co się dzieje na drodze.
4: Mówiła Aneta Mazur z Nowosądeckiej Policji. W trakcie akcji można było też zobaczyć wnętrze policyjnego radiowozu czy wziąć udział w nauce udzielania pierwszej pomocy. Jesienne szczepienie lisów zaczęło się w Małopolsce. Akcja potrwa cały tydzień. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki nie zjedzą.
14: Zaczynamy akcję szczepienia samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie. Akcja będzie trwała do 30 września. Celem tej akcji jest zabezpieczenia lisów przed chorobą wścieklizny. Lisy są uodparniane przez właśnie podawanie szczepionki samolotu oraz rozłożenie tych szczepionek w miejsca bytowania oraz wokół miast, gdyż samolot nie może zrzucać nad terenami zurbanizowanymi, więc rozkładamy je ręcznie. Był problem, wybuchła, można powiedzieć, taka mini epidemia na terenie powiatu nowosądeckiego oraz sąsiednich powiatów. Ona w 2010 trwała, ostatni chyba przypadek był, jeśli sobie przypominam, dokładnie w 2015 i od tego czasu nie było tych przypadków wścieklizny. Dlatego też zmniejszono też ilość szczepień, bo co roku szczepiliśmy dwa razy w roku w okresie wiosennym, jesiennym. W tej chwili szczepimy w okresie tylko jesiennym. Na pewno na terenie powiatu nowosądeckiego nie stwierdzono od tamtego czasu żadnego przypadku wścieklizny, jednak trzeba być ostrożnym, poddawać szczepieniom psy, które szczepienie jest obowiązkowe i przypomnę, że każdy pies powyżej 3 miesięcy jest obowiązany do, właśnie właściciel jest zobowiązany, żeby doprowadzić tego psa i poddać go szczepieniu przeciw wścieklizny i zalecam też szczepić koty, gdyż to jest bardzo wrażliwy problem, gdyż tych przypadków wścieklizny w roku 2006 było 4 od początku roku. Jeden z tych przypadków w województwie lubelskim był kot, który wrócił do domu i pogryzł właścicielkę. Przede wszystkim prosimy nie dotykać nie dotykać tych szczepionek, które spadają z nieba. Przy ewentualnym kontakcie z tą szczepionką należy natychmiast umyć to miejsce wodą z mydłą oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierzęcia domowego czy gospodarskiego z tą szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii lub do powiatowego inspektoratu weterynarii. Ponadto w okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki i zwracać uwagi właśnie na te koty. W czasie spacerów psy powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec. Dokładnie zwracać uwagę, czym się pies interesuje, żeby nie zjadł, nie stworzył tej szczepionki. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to po prostu stracona szczepionka.
4: Mówił Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii z Nowego Sącza. Dzięki takim szczepieniom w Małopolsce od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny u zwierząt. Borowiki, rydze, maślaki królują w sądeckich lasach. Powoli rozkręca nam się sezon na te jesienne przysmaki. W najbliższych dniach może pojawić się ich więcej, bo pogoda będzie sprzyjać. Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z grzybobraniem, powinien mieć przy sobie mały atlas grzybów albo specjalną aplikację na smartfonie, która pomoże rozpoznać grzyba jadalnego i trującego. O szczegółach rozmawiałem z Gabrielą Górowską z Nowosądeckiego Sanepidu.
15: Mamy sezon grzybowy, powoli te leśne przysmaki pojawiają się w naszych lasach na Sądecczyźnie, ale powiedzmy o tym, jak w ogóle zabrać się do tego grzybobrania.
16: Na pewno idziemy z koszykiem, bezwzględnie, proszę, żadnych worków, reklamówek. Grzyby tam wkładane podczas naszego grzybobrania, one się zaparzają i może się tak zdarzyć, że nawet jadalne grzyby, które będziemy nosić chwilę, godzinę, dwie czy kilkanaście godzin, bo różnie grzybobranie trwa, one się tam zaparzą i mogą przejąć od reklamówek toksyczne składniki i po prostu będą również niebezpieczne dla naszego organizmu. Dlatego ważne to jest, aby to grzybobranie odbywało się przy użyciu koszyków, łubianek, czegoś, co jest właśnie naturalnym opakowaniem.
15: Grzyba wykręcamy czy wycinamy?
16: Ja wykręcam. Są szkoły, że wycinamy. Ale jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli są to nasze pierwsze grzybobrania, nie znamy się bardzo na grzybach. Musimy go wykręcić. Dlaczego? Ponieważ grzyb w całości oglądany, wtedy mamy pewność co do identyfikacji. Ponieważ są gatunki, które na samym dole, tak jak muchomory, mają bulwę. Ta bulwa jest w pochwie. Jeżeli my grzyba utniemy, to może się tak zdarzyć, że będzie trudność w jego identyfikacji. Także ja wykręcam, są szkoły, że ucinamy, wykręcam i siłkę przysypuję liśćmi.
15: Jakie grzyby zbieramy?
16: Zbieramy grzyby, jeżeli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy grzyby rurkowe, czyli te, które od spodu mają taką siateczkę, podusie, różnie to mówimy, ponieważ wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, no tutaj takim niestety grzybem najbardziej trującym jest muchomor stromotnikowy, którego bardzo niewielka ilość wystarczy do nawet i niestety do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet może doprowadzić do śmierci. Jeżeli jesteśmy początkujący, weźmy towarzystwo, kogoś, kto zna się na grzybach, kto zbiera grzyby. Natomiast jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, u nas w powiatowej stacji w czasie trwania sezonu grzybowego udzielamy takich korepetycji, nazwijmy to tak, bo to są też właśnie działania edukacyjne i między innymi właśnie oceniamy, identyfikujemy grzyby, czy one są jadalne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
15: Czyli rozumiem, że po takim grzybobraniu można przyjść do Was i pokazać część swoich zbiorów. Że nie wszystkie, bo jeżeli ktoś ma duży kosz i kilka kilogramów, to podejrzewam, że nikt nie będzie sprawdzał każdego grzyba.
16: Dobrze pan redaktor zaznaczył. Może te, które faktycznie, co do których mają państwo wątpliwości. Natomiast nie zdarzały się osoby, które przychodziły z pełnymi koszykami. My to po prostu segregujemy. Jest nas tu 6 osób w tej chwili. Parę osób nabyło właśnie uprawnienia klasyfikatora grzybów. Także służymy pomocą i trzeba z tej pomocy korzystać.
15: A czy możemy korzystać z pomocy sztucznej inteligencji podczas grzybobrania?
16: Ja myślę, że nie idźmy tą drogą póki co. No sztuczna inteligencja jeszcze, ja bym była ostrożna. Myślę, że oko ludzkie jest chyba, nie wiem, ważniejsze, lepsze. Człowiek jednak jest póki co wyższy od sztucznej inteligencji. Nie idźmy tą drogą. Myślę, że lepszym będzie dobry atlas, lepszym będzie aplikacja na telefon komórkowy, choć tu też trzeba zwrócić uwagę, bo grzyby, wie pan, jeżeli one rosną w różnych miejscach, różne nasłonecznienie, w różnym otoczeniu, one mogą troszkę się różnić od tych, które mamy w atlasie. Dlatego apeluję, że jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zresztą to jest dekalog grzybiarza, nie mam pewności stuprocentowej, nie zbieram grzyba. Jeżeli mam wątpliwość, my jako powiatowa stacja w Nowym Sączu, zresztą w całej Polsce stacje sanitarne takie dyżury pełnią i oceniają właśnie, identyfikują grzyby.
15: To jest bezpłatna pomoc.
16: Tak, bezpłatna pomoc.
15: Trzeba się jakoś wcześniej umawiać?
16: Wie pan co, może dobrze by było, jeżeli mamy na przykład tych grzybów bardzo dużo, albo jedziemy z daleka, to dobrze by było, nie wiem, gdzieś z Muszyny, z Krynicy, szkoda czasu, ale zwykle jest tak, że jest jedna, dwie osoby, która tej oceny dokona.
15: Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas grzybobrania?
16: No na to na pewno, jak jesteśmy ubrani. Na to, kto z nami jest. Jeśli chodzi o ubranie, ubierzmy się, że tak powiem, w pełni, czyli długie spodnie, wysokie skarpety, buty nawet wysokie, jakaś bluza od dresu. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiemy, teraz kleszcze są wszędobylskie i faktycznie możemy wrócić z takim towarzystwem z grzybobrania, a jeśli faktycznie już wrócimy, to obejrzyjmy się dokładnie. No kleszcze, wiadomo, zapalenie mózgu, no jest to przykra sprawa. Są oczywiście szczepienia w tym kierunku i my zachęcamy do tych szczepień. Natomiast no, lepiej zapobiegać i ubrać się lepiej. Możemy oczywiście użyć różnego rodzaju repelentów, czyli tych sprayów do pryskania. Na pewno to w jakimś tam stopniu pomoże. Jeśli chodzi o towarzystwo w lesie, patrzmy na dzieci. Jeżeli wybieramy się do lasu z dziećmi, zobaczmy, co dzieci robią, zwłaszcza te mniejsze, ponieważ one bardzo często do buzi wkładają różne rzeczy. No, na przykład muchomor czerwony jest bardzo taki urokliwy, prawda? Bo on jest taki jak z książeczki, czerwony z kropeczkami. No, żeby tutaj nie było jakiegoś nieszczęścia. No co jeszcze? Uważam, że na grzyby niekoniecznie musimy iść o 5 rano. Możemy iść i po południu. To jest wspaniała wyprawa, że tak powiem, odpoczynek dla głowy po pracy i też z lasu możemy przynieść niezłe łupy. Uznaję taką zasadę, że każdy grzyb jest dla kogoś. To nie jest tak. Pójdzie 10 osób, a 11 za nimi i też znajdzie. To wszystko zależy, z której strony patrzymy na ściółkę, na podłoże, jak słońce pada, rano jest inaczej, po południu jest inaczej. Jeżeli jest wysyp, a na taki czekamy póki co, bo grzyby są. Faktycznie w niedzielę byłam, niedużo, ale przyniosłam prawdziwków, parę na sosik, jednego koźlarza czerwonego. Natomiast czekamy, myślę, że będzie, bo zaczyna się ciepło, troszkę popadało i warunki zaczynają być fajne dla grzybów. Natomiast no ja, jeżeli ktoś nie ma urlopu na przykład, to polecam absolutnie po południu.
15: W lasach na Sądecczyźnie jest dużo takich miejsc, gdzie te grzyby rosną. Czy My możemy się dosłownie wszędzie wybrać. Jak pani myśli, czy te grzyby są wszędzie, czy trzeba jechać faktycznie gdzieś daleko, gdzieś w rejon, nie wiem, Piwnicznej, Muszyny, Krynicy, żeby przywieźć cały kosz?
16: Ja zbieram teren gminy Gródek nad Dunajcem, Korzenna i Grybów. Pan wymienił te drugie strony. Myślę, że jeżeli jest jakiś większy las, to grzyba znajdziemy. One są wszędobylskie, pewnie, że także nie będą rosły na chodniku, oczywiście, ale musimy ten kawałeczek gdzieś poza Sącz jechać do lasu, żeby je zebrać.
4: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Nowy wygląd dostał zabytkowy dworek w Klęczanach w gminie Chełmiec koło Nowego Sącza. Na początek będzie tam działać żłobek, a potem dołączy też przedszkole. Remont udało się wykonać dzięki unijnym pieniądzom, które lokalny samorząd zdobył, mówi wójt Chełmca Stanisław Kuzak.
17: To są super wiadomości dla rodziców, nie tylko dla rodziców i tutaj lokalnej społeczności, ponieważ tutaj był dworek, który był dworek taki zapomniany, wszyscy o nim mówili, ale wszyscy się bali podjąć takie konkretne męskie decyzji, żeby ten dworek wyremontować. No i ten dworek naprawdę nabrał ogromnego blasku. Ja się z tego bardzo cieszę, jako moje dziecko też tutaj uczęszczałem, moja siostra uczęszcza. Tak naprawdę jestem dumny z tego powodu, bo też jestem mieszkańcem tego terenu. No ale jako wójt jestem dumny, że po prostu się nam udało coś takiego pięknego zrobić, skrzesić. To naprawdę tutaj ten dworek, przynajmniej będą dzieci z tego terenu. No ja jestem zauroczony, jak tak kiedyś tam puściłem nawet na internecie. Proszę do mieszkańców, zgadnijcie, gdzie jesteście, i takie były zgaduj, zgadula. Te piwnice są wspaniałe, wykonane są. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, że coś takiego tu powstało. No i przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu możemy puścić dzieci. Tutaj dzieci kiedyś były, no ale te warunki nie były takie godne jak teraz. Są naprawdę, są rewelacyjne warunki są. Jest szansa, że w tym roku jeszcze u góry będzie przedszkole. Tutaj już mamy żłobek dla rodziców. Chciałem tylko przeprosić rodziców, że ten poślizg mamy, no ale jak w inwestycjach jest, w dużych inwestycjach, to była bardzo szybka, zwariowana inwestycja, żeby te środki wykonać. No niecały rok coś takiego zrobić, takiego dworka, który się rozpadał, no gratuluję i tym osobom przede wszystkim, które się podjęły tej inwestycji i wykonania, że naprawdę cieszę się z tego powodu, że w tym terminie dotrzymali tego terminu i tutaj naprawdę te dzieciaki mogą być. A to, że mamy tam posiłek dwutygodniowy, to nie jest aż takiego strasznego, ale tutaj kreatywność pani dyrektor była do tego stopnia, że jak żeśmy się dowiedzieli, że nie mamy możliwości 1 września tu otworzyć, no to zaproponowała sama rodzicom, że mamy takie możliwości, żeby dzieciaki mogły na przykład do Librantowy czy do Biczyc Dolnych, tak żeby po prostu rodzice się do tego stopnia dobrze poczuli, że są zaopiekowani, że myślimy o nich, że to nie jest coś takiego, że coś chcemy zrobić i zapominamy o nich. Także tutaj też gratulacje do pani dyrektor. No i przede wszystkim tutaj gratulacje do mojego pracownika, że zajęła się tym projektem i ściągnęliśmy troszkę tych pieniędzy. Ale jeśli chodzi o finanse, to może się bardziej wypowie pani tutaj Liliana. Nie, nie było. Nie było tutaj żłobka na tym terenie. Przenieśliśmy, tu był przedszkole, tutaj na parterze, szanowni państwo, przenieśliśmy do budynku byłego Domu Kultury tutaj w Klęczanach, ale jak tutaj górę dokończymy, przenosimy tutaj dzieciaczków tutaj do góry, także to będzie tak już centrum dzieciaczków u góry i na dole. No obejście jest znakomite, wspaniałe, jest parkingi mamy, szkoła dużo skorzystała przy okazji, bo mamy parkingi tutaj, szanowni państwo, no od głównej ulicy drogi powiatowej, no szliśmy po żwirku, gdzie było błoto, a teraz no naprawdę możemy w pantofelka sobie spokojnie iść, a w niedzielę czy w sobotę tu jest szaleństwo dzieciaków, bo to takie fajne centrum się takie zrobił, kultury dla dzieci, dla rodziców, z wózeczkami sobie spacerują dzieciaczki, hulajnogi, także no coś wspaniałego. Tutaj na dole też jeszcze planujemy wiele takich fajnych rzeczy, że możemy tutaj pod tym budyneczkiem coś takiego fajnego zrobić, parkingi dodatkowo zrobimy. No, ale oczywiście to też troszeczkę czasu brakuje. Tu naprawdę w tym terenie ożywiliśmy teren niesamowicie. No, ten teren był taki troszkę zapomniany, bo zawsze ubolewałem nad tym, że tutaj mamy taką spółkę Klęczany, która naprawdę nam do gminy bardzo dużo przynosi dywidendy. Nie wiem, dlaczego się obrazili na tą spółkę i ja uważam, że tutaj ona też powinna coś zostawić i tym mieszkańcom, że to są ogromne uciążenia dla lokalnej społeczności, ten kurz. Przede wszystkim tak samo dużo samochodów ciężarowych jeździ. No ja to doceniam, zresztą doceniam całą gminę. Wszędzie robimy po troszkę w miarę możliwości, żeby się wszyscy dobrze czuli. W tej gminie w końcu płacą podatki.
18: Liliana Wańczyk, inspektor Urzędu Gminy Chełmiec. Na remont tego żłobka jest dofinansowanie z funduszy z FERS-u, to są fundusze europejskie dla rozwoju społecznego, i z KPO, to jest Krajowy Plan Odbudowy. Dostaliśmy dofinansowanie na, dokładnie powiem kwotę, 2 618 099 28 zł. Do tego mieli tylko wkład własny 133 891,70 groszy, czyli po prostu prawie 100% jest dofinansowanie na prace adaptacyjne tutaj, bo dofinansowanie mamy na część żłobkową, a tak jak pan wójt powiedział, inwestycja była cała, obejmowała też przedszkole, natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy dofinansowania, ale będziemy się starać, bo będzie można zrobić refundację poniesionych kosztów. Ale jeżeli chodzi o żłobek, dofinansowanie mieliśmy na prace remontowo-budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, na wykończenie, prace wykończeniowe, na wszystkie instalacje, no i przede wszystkim na wyposażenie i sprzęt, który po prostu tutaj państwo widzicie, jaki jest piękny, kolorowy, i myślę, że dzieci tu po prostu naprawdę znajdą fajną opiekę i będą się po prostu dobrze czuć tutaj w tych pomieszczeniach i w tym wyposażeniu, które zostało właśnie zakupione w ramach dofinansowania. Tak, jak najbardziej wszystko oczywiście jest nowoczesne, ładne, bezpieczne, bo każdy sprzęt, który tutaj jest, każda zabawka ma odpowiedni certyfikat zgodnie z wymogami. Każdy rodzic może sobie ten certyfikat zobaczyć, jakby chciał po prostu. Natomiast my nie dopuścilibyśmy, więc żeby taki sprzęt, który nie ma certyfikatu, żeby był przeznaczony do jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi, takimi małymi do lat 3. Znaczy tak, jest firma, która realizuje tutaj te usługi budowlane, czyli jakby wykończenie całego dworku. Jest na etapie już końcowym tej inwestycji na poddaszu. Tam, jak pan wspomniał, będzie przeniesienie, bo tutaj był punkt przedszkolny, wcześniej prowadzony przez taki podmiot zewnętrzny. Na czas remontu ten oddział przedszkolny został przeniesiony właśnie do pomieszczeń tam Gokowskie, to jest tutaj zaraz niedaleko, Klęczany 303. I teraz właśnie jak wykończymy, jak będą już ostateczne odbiory, to przenosimy te dzieci z tego punktu przedszkolnego tutaj, co jest obok w budynku Domu Kultury. Przenosimy go tutaj, przenosimy je tutaj na parter. Tam są też wszelkie udogodnienia, jest winda, są wszelkie też wyposażenie. To wszystko też jest już zakupione, więc po prostu jeżeli tylko będzie pozwól nadzoru, będzie przeniesienie tych dzieci do dużo lepszych warunków, bo jednak no, tam też wszystko jest zgodne z przepisami, jest zgodne z bezpieczeństwem, natomiast no, wszystko, co jest nowe, co jest wykończone, co jest kolorowe bardziej, to jest bardziej przyjazne i lepiej się spędza w takich pomieszczeniach czas. Tak, ale wyposażenie zostało zakupione na potrzeby jak tego przeniesienia, więc po prostu będzie tylko przeniesienie tego wyposażenia. Także po prostu tylko będzie zgoda nadzoru, dzieci są, sprzęt jest przenoszony, może to być kwestia jednego dnia i po prostu dzieci będą mieć opiekę nad, też wykonywana kadra, też tutaj została zatrudniona zarówno do żłobka, jak i do przedszkola, ale to odnośnie kadry, to może pani tutaj prezes spółdzielni, jakby państwo chcieli coś, to też może coś nadmienić.
17: Ja jeden nie mogę, szanowni państwo, dopowiedzieć jako wójt gminy Chełmca Stanisław Kuzak, że tutaj z moim pracownikiem rozmawiałem, że jeśli chodzi o przedszkole u góry, to jesteśmy na etapie takim finiszowym. Płytki mamy porobione w łazienkach już wszystko, panele mamy, to są takie drobne kosmetyczne rzeczy. Ja myślę, że do listopada czy tam do końca października, bo oczywiście są te odbiory, zawsze gdzieś tam coś może po drodze wyniknąć, przy takich dużych inwestycjach nie jesteśmy w stanie dopilnować, ale chcemy też w taki sposób zrobić perfekcyjny, żeby nam nikt pewnych rzeczy nie zarzucił, bo też mamy takie sprzymierzeńce po nadzorach budowlanych, też różnie chodzą, ale fajnie, bardzo się cieszymy, bo przynajmniej możemy to może też zrobić tak perfekcyjnie, dopilnować te firmy, także się z tego powodu ogromnie cieszymy.
19: Agnieszka Fetko, prezes zarządu spółdzielni socjalnej przedszkola Kitomy. Tutaj będzie 37 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w określonych przypadkach nawet do 4 roku życia. Nabór jest ciągły, cały czas mamy jeszcze wolne miejsca, na ten moment mamy 15 dzieci. dzieci rozpocznie już uczęszczanie do naszej placówki, docelowo tych miejsc będzie tutaj 37. Kadra jest przygotowana, mamy zatrudniony wykwalifikowany personel, który spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Panie są z doświadczeniem kilkuletnim w placówkach żłobkowych, więc myślę, że tutaj będzie naprawdę profesjonalna i troskliwa opieka. Catering jest zapewniony, będzie nam wyżywienie dostarczała stołówka gminna w Chełmcu.
17: Ale fajna taka ciekawa rzecz, bo kiedyś w gminie siedziałem sobie i rozmawialiśmy sobie z panem sekretarzem i mówię, no pasowałby panie wójcie podjechać, ja podjadę do Klęcza, na jakim etapie jest, bo tam dziewczyny muszą się wyrobić, bo będziemy mieć kontrolę sanepid i w ogóle. I mówię, dobrze, jadę do domu o 20, to podjadę z gminy, chyba 19 godzina, coś takiego. No akurat tak się naciłem troszeczkę, przyjeżdżam, a tutaj cały tir z zabawkami i to pani Agnieszka mówi, no panie wójcie, zostaliśmy we dwójkę, plus pani tutaj, która nas tutaj wspiera, tutaj porządki tutaj robi. Jeszcze z pomocy administracyjnej z gminy Chełmca, no mówię, no trudno, no, zakasamy ręce, ściągłem garnitur i żeśmy tutaj wszystkie zabawki, które są, żeśmy w trójkę pownosili tutaj do środka. Także ja się nie boję i pani dyrektor się też tutaj nie boi. Pani prezes takich prac, no robi

0: przed nami kolejne szkółki. W tym roku otwieramy 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Z racji naszego bogatego folklor regionu przeważają to szkółki ginących zawodów, szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób, więc tych młodych i dorosłych jest bardzo dużo. Szkółki ginące zawodów mają na celu przede wszystkim odtworzenie i kultywowanie tradycji, które tutaj drzemią w naszych terenach. My staramy się dbać o to, aby te tradycje nie zaginęły. Szkółki są prowadzone na zasadzie mistrz i uczeń, gdzie ów mistrz przygotowuje, przekazuje swoją wiedzę właśnie temu uczniowi. Na terenie powiatu będzie teraz od września działać 114 szkółek, gdzie prowadzonych będą na terenie całego powiatu przez 74 instruktorów. Z tej oferty korzysta ponad 1000 osób. Są to dzieci i dorośli.
1: Józef Trojan z Kamionki Wielkiej. Uczę w szkółce muzykowania na skrzypcach i na kontrabasie. No nie mogę narzekać. W tym momencie jest naprawdę duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży nawet tego typu nauczaniem. Tak, tak. No pewne zasady gry, wiadomo, trzeba przyswoić według zasad ogólnie obowiązujących na danym instrumencie. Natomiast wszelkie zaawansowane osoby, które już coś potrafią zagrać, położyć palce w miarę czysto, to wtedy już gramy utwory z zespołów regionalnych, przy których działają te szkółki muzykowania. No myślę, że tak, bo pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to wtedy sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach regionalnych, bo nie było skrzypków, tak? No a teraz mi się wydaje, że po tylu latach tych skrzypków już nie brakuje, prawda? Jest dużo młodzieży, które wypełniają tą lukę. Zespoły nie powinny narzekać na brak muzyków grających w szkółkach, w zespołach regionalnych.
2: Agnieszka Piechocka. Na co dzień prowadzę pracownię dekoracji Chochlik. W szkółce w ceramiki w Łososinie Dolnej kontynuuję tradycję ginących zawodów. Z dzieciakami poznajemy historię gliny. Zawsze zaczynamy od tego, bo często przychodzą nowe osoby, więc co roku trzeba im przypomnieć, jak kiedyś wytwarzano glinę, do czego służyła. Pokazuję też, jak współcześnie wykorzystać glinę, jak pracować z gliną. To są bardzo takie inspirujące warsztaty dla dzieci, bo uczą się cierpliwości. Czasami glina jest troszeczkę psotna, więc muszą kontynuować, próbować na nowo, ale też te warsztaty pobudzają wyobraźnię, wyciszają. Tak, widzę, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników i są dzieci zarówno 4-letnie, jak i 12-13-letnie, więc to jest bardzo fajna sprawa, że do różnych grup wiekowych trafiają te zajęcia. To też, ale widzę też, że dzieci chyba odczują potrzebę właśnie oderwania się od tych social mediów, telefonu i komputera, więc myślę, że to jest też, często też rodzice zachęcają dzieci do tego, bo widzą, że dzieci się uczą koncentracji i to jest bardzo ważne, cierpliwości dla młodych osób, to myślę, że to jest bardzo istotne.
3: Tak, szkółki ginących zawodów jeszcze prowadził poprzedni starosta, zaczął się od pana Golonki, oczywiście pozostali kolejni starostowie, pan Marek Ławiak, pan Kwiatkowski, też były kontynuowane i do dzisiaj oczywiście tylko powiem więcej, że przyrasta nam systematycznie ilość godzin, ilość instruktorów, z czego się bardzo cieszymy.
1: Jakie to są szkółki, gdy wam tak mniej więcej chodzi?
3: No jest bibułkarstwa, koronkarstwa, malowania na szkle, oczywiście mówimy o wszelkich nauki na skrzypcach, na haligonce, na przykład dzisiaj taka haligonka, to już jest bardzo mało osób, bo z tego co się dowiedziałem, nawet nie wiedziałem, że nie ma nut w ogóle do haligonki. Muszą się po prostu uczyć z pamięci i to tutaj widziałem 2 czy 3 instruktorów, którzy uczą właśnie na tej haligonce naszych młodzież, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że kontynuacja będzie dalej prowadzona przez powiat, tak jak powiedziałem wcześniej tutaj do tych nauczycieli, że my zawsze zabezpieczamy środki i nie szczędzimy tych środków, aby po prostu

0: te zawody były kontynuowane.
1: Tego co widzimy, to chętnych nie brakuje, a co z instruktorami, czy ich nie zabraknie?
0: Nie brakuje, powiem szczerze, czasami stawiamy warunki takie, bardzo chętnie damy pieniądze, ale poszukajcie sobie instruktorów. I jak samiście tu dzisiaj zauważyli, instruktorzy są, niektórzy w kilku gminach pracują, rozdzielają sobie tak godziny, układają, żeby można było i w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej, jeden chyba w pięciu gminach uczy, także z czego się bardzo cieszę.
1: I co widać, instruktorzy też są młodzi, co niektórzy, bo tu widzimy tak. Bardzo, więc...
0: Ale to przypuszczam, że to dzisiaj zadałem pytanie tej najmłodszej tutaj dziewczynce, tak powiem dziewczynce, bo faktycznie tak wyglądała, jakby jeszcze pewnie chodzi do średniej szkoły i to pewno po rodzicach, pewno gdzieś się tam uczyła lub ma takie uzdolnienie, że rozpoczęła tą działalność i kontynuuje po prostu ucząc innych. Około miliona złotych w skali roku, z tym, że tutaj jeszcze mamy nie same szkółki ginących zawodów, tylko mamy jeszcze nagrody z okazji Dnia Kultury, to też, co się w to wliczają, i piękną mamy u nas fonotekę, gdzie nagrywamy po prostu zespoły i właśnie między innymi ci, co tutaj ich uczą, oni czasami często występują w różnych zespołach i nagrywamy płyty. I tych płyt już będziemy mieć niedługo 200 sztuk. Także jest naprawdę, różne rodzaje są nagrywane. Nawet są marsze żałobne.
2: Kinga Zbozień, szkółka ikonopisarska w Starym Sączu i w Muszynie oraz szkółka plastyczna w Łabowej. Nie wiem, czy nietypowa, może tak, ale bardzo wdzięczna i mam bardzo dobre studentki, bo pracuję akurat, jeśli chodzi o ikonopisarstwo z dorosłymi. I panie są bardzo utalentowane, bardzo, naprawdę. Już mam chyba dwie albo trzy panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość. Pięknie malują po prostu i to jest tak wdzięczna praca ich, że aż po prostu cieszę się, że mogę z nimi współpracować. Tak, z naszej szkółce ikonopisarskiej tutaj w Starym Sączu mam około 30 osób. W Muszynie, bo to jest dopiero drugi rok Muszyny, to zaczynamy tak naprawdę, to tam mam już 5 osób, ale w ciągu roku też panie takie postępy zrobiły, że tylko takich uczniów. To nie jest trudne, naprawdę. Ja myślę, że każdy z nas wystarczy 10% talentu, 90% pracy i jest w stanie się nauczyć na ikony malować.
3: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. A teraz o zajęciach, w których mogą wziąć udział młodzi i nieco starsi mieszkańcy Nowego Sącza. Pałac Młodzieży zaprasza na warsztaty ceramiczne. O tym, jak wyglądają i co na nich powstaje, opowiedział mi nauczyciel prowadzący zajęcia Daniel Lachor.
4: Praca z gliną jest sama w sobie już fajną zabawą, więc nie ma jakiejś takiej recepty, jak można rozpocząć pracę z gliną. Chyba przede wszystkim trzeba przyjść bądź nastawić się w ten sposób, że co wyjdzie, to wyjdzie. Takie pierwsze zjawisko, pierwszy twór. Nie podchodzi do tego bardzo ambitnie, bo z czasem człowiek dopiero później zaczyna zauważać, jak okiełznać ten materiał. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że glina w zależności od tego, ile w niej znajduje się wilgoci, tak będzie się też plastycznie zachowywać i formować. Czyli czym będzie bardziej wilgotna, tym będzie ciężej uzyskać jakieś takie duże, strzeliste, wysokie formy, bo nie będą one w stanie utrzymać tej pełnej konstrukcji, więc to jest taka stopniowa zabawa, gdzie poznajemy ten materiał i uczymy się panować nad formą czy nad jakimś kształtem.
3: A jak to jest na zajęciach tutaj w Pałacu Młodzieży? Czy uczestnicy chętniej robią właśnie takie formy strzeliste, czy raczej to są formy płaskie?
4: Wydaje mi się, że jak każdy z nas, kiedy zaczyna przygodę z jakąkolwiek nową formą, to jest bardzo ostrożny. Więc zawsze wtedy wszyscy mają opór przed robieniem dużych, takich przestrzennych form, dlatego że wydaje mi się to, po pierwsze, niemożliwe do zrealizowania, bardzo ciężkie i zbyt skomplikowane. Więc to podejście na początku jest takie dość sceptyczne. Natomiast z czasem okazuje się, że te formy, rodząc się im same w głowie, i powstają jakieś cudowne zoomorficzne elementy przypominające zwierzęta, sięgające do świata fauny, flory. Sięgamy gdzieś w głębiny mórz i powstają nam olbrzymie na przykład koniki morskie czy jakieś inne elementy, i to jest wszystko do zrobienia, ale na to potrzeba czasu. Czyli te pierwsze kilka miesięcy, kiedy spotykamy się w pracowni rzeźbiarskiej i tworzymy sobie te pierwsze formy, to są formy bardziej płaskie, czyli to są bardziej płaskorzeźby, po to, żeby poznać ten element, a z czasem sam zauważam, że już wszyscy są bardziej odważni i tworzą jakieś inne duże, strzeliste przedmioty.
3: Ciężko jest stworzyć właśnie takie duże, strzeliste przedmioty?
4: może nie tyle co ciężko, co wymaga to od człowieka dość dużych pokładów cierpliwości.
3: Też znajomości gliny?
4: Też. Czyli powiedzmy, że te pierwsze 3 miesiące pozwalamy sobie na to, żeby zapoznać się z materiałem i technologią, jak coś powstaje i z czego w ogóle to powstaje, bo nie każda glina jest taka sama. Są bardzo różne gatunki glin, z których korzystamy i na których pracujemy, więc każdy z uczestników musi je poznać, żeby wiedział, że projektując sobie na kartce i tworząc ten rysunek przedmiotu, który ma powstać, to musisz w głowie mieć zaplanowany, z jakiego gatunku gliny chciałby go zrobić i który pomoże mu na przykład utrzymać wielką, strzelistą formę, nie pozwoli się jej na przykład rozpaść bądź chwiać w połowie.
3: Czy to nie jest tak, że jest jedna glina, ale macie kilka gatunków?
4: No jest nawet kilkanaście gatunków gliny. A są zwykłe takie gliny plastyczne, modelarskie, jak my je nazywamy, czyli takie, które za pomocą których możemy sobie stworzyć małą formę, już przestrzenną, ale małą. Są gliny z różną domieszką szamotu, czyli takiego specjalnego gatunku kwarcu, który trochę przypomina takie ziarenka piasku. Czym więcej będzie pojawiało się w glinie szamotu, to pozwala na to, żeby stworzyć nawet kilkumetrowe wielkie rzeźby, które będą się trzymały. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką glinę wykorzystamy i od technologicznych i technicznych aspektów pracy, których uczymy się podczas tych zajęć właśnie rzeźbiarskich.
3: A te zajęcia dla kogo są? Do ludzi, do młodych ludzi? W jakim wieku one są skierowane?
4: Przede wszystkim dla dzieciaków od 10 roku życia, bo rzeźba wymaga już od tego, żeby to myślenie przestrzenne było zupełnie inne i w ogóle już u 10-latka ta cierpliwość też jest zupełnie inna. Czyli on się już jest w stanie przyzwyczaić do tego, bądź nauczyć, że jak się coś nie uda, to zaczynamy od początku, a nie będziemy wpadali w jakiś tam popłoch. A tak naprawdę mamy w pracowni rzeźbiarskiej czy ceramicznej dzieciaki od tego 10 do 20 roku życia, więc tak jak mniej więcej pozwala nam na to rama, jeżeli chodzi o wiek uczestnika w Pałacu Młodzieży, no więc takich uczestników również przyjmujemy.
3: I też chyba warto powiedzieć, że te zajęcia to są takie warsztaty, podczas których można się zrelaksować.
4: Można się zrelaksować przy ciężkiej pracy czasami. Jeśli ktoś sobie wymyśli bardzo trudny i skomplikowany temat składający się z wielu elementów, które nie wiem, tam odstają, mają jakieś floralne kształty, to przy okazji to jest świetna frajda, bo wszyscy w takich grupach się fajnie ze sobą dogadują, łapią wspólny język. Ja obserwuję od dłuższego czasu, że też bardzo fajnie potrafią sobie pomagać. To też jest super, że jedna osoba drugiej jest w stanie coś podtrzymać, przygotować, coś dolepić szybko, jeżeli jest to potrzebne. I to też jest takie fajne, bo to uczy właśnie tej pracy w grupie i od takiej otwartości na drugą osobę i takiej uważności i słuchania tego, co się dzieje też wkoło. To też jest fajne. Więc to są takie dodatkowe cechy, które są motywowane i fajnie wychodzą też podczas takich zajęć.
3: Jeszcze szybko o procesie produkcji tych prac z gliny, bo rozumiem, że mamy przykładowo płaski talerz i co się z nim dzieje, kiedy on już nam wyschnie?
4: Trafia do pieca, wypał trwa te minimum 24 godziny. Powiedzmy, że dopiero w trzeci dzień jesteśmy w stanie otworzyć piec i zobaczyć, co się stało, czy faktycznie dany przedmiot jest w całości, czy nie. To też nas uczy cierpliwości i prowadzących, i uczestników, bo też do końca, do pierwszego wypału nie jesteśmy pewni, czy technologicznie wszystko jest w porządku, czy coś nie pęknie, czy nie będzie jakiegoś rozpojenia w szczelinie. A później dopiero jest proces takiego plastycznego, malarskiego myślenia, jak ozdobić pracę. I wtedy wchodzimy w tą technologię związaną z angobowaniem i szkliwieniem, czyli ozdabianiem, nadawaniem koloru i też pewnego sensu struktury i faktury na danej rzeczy. Jest kolejny wypał, jeżeli jesteśmy zadowoleni, to jest ok. Jeżeli jest jakiś problem, no to szkliwimy do skutku. I to też jest fajne. I tutaj na przykład wchodzą również w grę jakieś szlifierki, inne rzeczy. Czyli nadajemy jeszcze dodatkową głębię i strukturę. I to jest też fajna praca, która pozwala dzieciakowi na przykład dokonywać wielu poprawek, jeżeli mówimy o takiej pracy rzeźbiarskiej. Jeżeli nie jestem zadowolony z koloru, z tego, że gdzieś w fakturze są rzeczy, które są na przykład niedolane szkliwem i mam jakieś puste plamy, puste miejsca, to czasami bawimy się w ten sposób, że pozwalamy sobie na taką fajną grę skojarzeń i na przykład wykorzystujemy pustą plamę i ona staje się atutem, ponieważ za pomocą małych szlifierek wykonujemy podobne wcięcia i wżery na przykład w szkliwieniu i, no i powstaje nam piękny obraz, piękna arabeska, która też jest. Więc to też jest taka fajna dodatkowa rzecz, którą można się nauczyć.
3: Ale taka żmudna i mozolna praca.
4: Koronkarska wręcz, tak, oczywiście.
3: Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży. Informacje znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. A na koniec tego magazynu jeszcze zaproszenie do Starego Sącza. W piątek rusza tu jesienny festiwal teatralny, mówi burmistrz Jacek Lelek.
5: Organizatorzy przygotowali dla Państwa mnóstwo fantastycznych wieczorów. Festiwal, który w Starym Sączu przyjął się naprawdę świetnie i czują się tutaj kapitalnie i aktorzy, i wszyscy goście, jak i przede wszystkim publiczność, bo na tym nam bardzo zależy. Więc chcę tutaj, zapowiadając ten jubileusz, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten festiwal w ogóle jest organizowany, ale również dzięki którym ta jubileuszowa wersja festiwalu będzie, edycja festiwalu będzie taka tak okazała, tak znakomita. Bardzo dziękuję wszystkim tym sponsorom, partnerom, którzy tak chętnie zechcieli współuczestniczyć w tym wydarzeniu, które jest takim absolutnym świętem całej Sądecczyzny. I ten czas, kiedy powoli żegnamy się już z latem i wchodzimy w czas jesiennej szarugi, tak naprawdę w Starym Sączu jest czasem bardzo takim ciepłym, radosnym i wyczekiwanym.
6: Przypomnę, że wszystko zaczęło się w 1997 roku od jubileuszu 75-lecia Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barwackiego w Nowym Sączu, który to jubileusz dał taki asumpt do zorganizowania pierwszego spotkania w gronie znakomitych artystów spoza Nowego Sącza wówczas. No a potem już w następnych latach to się potoczyło aż do tej chwili, aż do tegorocznego jubileuszowego 30. jesiennego festiwalu teatralnego, który, no, co tu dużo mówić, obliguje nas, organizatorów, do przygotowania szczególnie atrakcyjnej i na wysokim poziomie artystycznym edycji, takiej, która zadowoli wszystkich odbiorców sztuki, zarówno tych, którzy szukają w niej trudniejszych nieco rozwiązań formalno-treściowych, jak i tych, którzy z kolei szukają w teatrze relaksu, rozrywki, ale nie pozbawionej też refleksji czy zaskoczeń i pozwalającej na zbudowanie własnej interpretacji dzieła scenicznego. Mam nadzieję, że przy zbudowaniu repertuaru tegorocznego festiwalu to nam się udało. Oczywiście to już widzowie jesienią jakby potwierdzą ten fakt. Krótka statystyka, proszę Państwa. 30. festiwal potrwa od 25 września do 18 października 26 roku, czyli 24 dni. W tym czasie proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli, 14 z nich będzie granych dwukrotnie. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak wymieniam w kolejności ich występów w Sokole w Starym Sączu: Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski, Maria Dejmek, Karol Dziuba, Paweł Burczyk, Arkadiusz Smoleński, Renata Dancewicz, Lucyna Malec, Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Magdalena Wójcik, Marcin Troński, Piotr Dąbrowski, Mirosław Zbrojewicz, Piotr Cyrwus, Marta Ścisłowicz, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zielińska, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Prus, Mariusz Ostrowski, Piotr Polk, Piotr Szwedes, Karolina Chapko, Daria Widawska, Marcin Korcz, Mariusz Zaniewski, Bogdan Kalus, Tomasz Dudkiewicz, Magdalena Kumorek, Magdalena Górska, Agnieszka Więdłocha, Marek Kalita, Paweł Ławrynowicz, Antoni Pawlicki, Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłowicz po raz pierwszy na naszym festiwalu, Mariusz Benoit również, Bartłomiej Bobrowski, Cezary Kosiński, również po raz pierwszy na festiwalu, Tomasz Simszajner, Karolina Glinka, Jan Butruk, Andrzej Grabarczyk, Jacek Łuczak i wielu, wielu innych. W głowie może się zakręcić od myślę, nazwisk. Gościć będziemy tak renomowane teatry, jak w tym roku Teatr Narodowy z Warszawy. To dla nas naprawdę ogromny zaszczyt i powód do dumy. Teatry Polonia, Kamienica, Kwadrat, Muzyczny, Roma czy Kompania Teatralna także z Warszawy. Wrocławski Teatr Formy, Poznański Teatr Ósmego Dnia, Teatr Lalek Rabcio z Rabki Zdroju. Swoje najnowsze produkcje pokażą też renomowane warszawskie agencje artystyczne Palma, Joanna Cywińska Produkcje, Wydział Produkcji, Idea Art, Green Production Katarzyny Zielińskiej, Krakowska Agencja Artystyczna CDN oraz Agencja Artystyczna Certus w Częstochowie. Oczywiście oprócz nich swoje premiery zagrają nasze rodzime sceny amatorskie, Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu i Scena Teatralna przy Sokole w Starym Sączu. Przekrój gatunkowy, treściowy i formalny spektakli, jak wspomniałem na początku, bardzo szeroki. Od klasyki komediowo-farsowej, na przykład takie tytuły jak Kto tu zwariował, Oscar, Żona potrzebna od zaraz, Na boku, poprzez komedię współczesną z taką znutą refleksji i romantyzmu, Tam gdzie ty, Terapia dla par, Degustacja, komedię kryminalną i thriller komediowy, Pułapka i Pół na pół, poprzez satyrę społeczną, Takie mamy procedury, poprzez musical, tutaj Aniołki Mussoliniego z Teatru Roma w Warszawie, Dramat namiętności, Żar z Teatru Polonia, komediodramat historyczny Kolacja na cztery ręce, spektakl familijny Trzy Świnki, alternatywny performance i Odpuść nam wszystkim, widowisko o Zuzannie Leśniak, Teatr Ruchu w plenerowym widowisku o Księżnej Kindze, czyli myślę, że wszyscy mieszkańcy Starego Sącza powinni to zobaczyć, taką mam nadzieję, że tak będzie. Po klasyczną wreszcie awangardę i tutaj dwa tytuły, Kafka, tekst urywa się Teatru Ósmego Dnia i Czekając na Godota Teatru z Warszawy, Teatru Narodowego. Podstawowemu nurtowi prezentacji spektakli towarzyszyć będą, to już tak klasycznie można powiedzieć też, spotkania i rozmowy z artystami w ramach cyklu Scena bliżej widza. Wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty z udziałem artystów pochodzących z Sądeczyzny, którzy zaczynali swoją przygodę teatralną na naszych amatorskich scenach. Myślę, że to będzie bardzo sentymentalne i niezwykłe spotkanie. Jubileuszowa wystawa fotografii Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna, na poczet której swoich podwoi użyczy nam na cały miesiąc IMO Galeria w Starym Sączu. Oraz promocja wydawnictw dokumentujących 30 lat historii jesiennego festiwalu teatralnego, czyli obszernego albumu fotografii oraz zbiór 30 rozmów z artystami przeprowadzonych rozmów w trakcie poprzednich edycji festiwalowych. To oczywiście w takim, można powiedzieć, dużym skrócie, ponieważ wszystkie szczegółowe informacje o festiwalu, o samych również spektaklach, będziecie Państwo mogli przeczytać, zobaczyć. One się będą ukazywać wkrótce już na stronie festiwalowej i na naszym Facebooku.
7: To będzie pod wieloma względami rekordowy festiwal. On ma rekordowy budżet. Wynika to z tego, że udało nam się pozyskać kilka dofinansowań. Nasi główni mecenasi zostali już wspomnieni, to jest zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak również nasz lokalny samorząd, jak powiat nowosądecki. Także pod wszelkimi względami będzie to rekordowa edycja. Ilość spektakli, ich różnorodność, to jest skala organizacyjna, ilość tych wydarzeń towarzyszących. Pewno mediom nasuwa się takie pytanie, w związku z czym zapewnie z takim wielkim budżetem Centrum Kultury zarobi tutaj olbrzymie pieniądze. To też od razu chciałem powiedzieć, że cała impreza jest skonstruowana w ten sposób, że ona No jest imprezą niedochodową. Tutaj nie chodzi o to, żeby Centrum Kultury zarabiało na tym pieniądze. Wszystkie środki z biletów, jak i również środki od sponsorów są zbierane na to, żeby ten festiwal mógł mieć taką formę i taką rangę, na jaką zasłużył. I rzeczywiście wielkie podziękowania należą się w tym wypadku naszemu zespołowi, bo Marto nikt tutaj jeszcze ani Januszu, ani Kasiu wam nie podziękował. To jest olbrzymia praca, całoroczna.
3: Mówił Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK.

0: Lubelska, Małopolska. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud 9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu Radia SK.
3: Siema, witam serdecznie.
2: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
3: Wtedy tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
3: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
3: Tak. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
3: Tak. Robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
3: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud 9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20. Z ręki.

0: marche avec moi.
1: Rap 20 w Radio SK 19.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Oki i Sobel i w razie W, 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuści o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie siemanko raz jeszcze.
1: Yo.
0: Yo. Podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak, czyli przez dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluje energię do burzy. No to tak, o tej burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17, to Chivas i to nieodpowiedzialne. Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Daj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: 17 minut po 23, to PZ i bez nas nie zaczną i my faktycznie nie zaczniemy. Cały czas jest w studiu Getz, zresztą dopiero się rozkręcamy i zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiali, co się dzieje. No i właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak. To miesiąc może trochę... Rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, okay, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy dwa projekty już.
0: Okej.
1: Okay. Może nawet więcej.
0: Okej, okay, no to jest
1: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają tak. Więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: Zostawmy
0: się
1: trochę
0: za
1: język. Tajemnicy
0: jeszcze, Zostawmy no. trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enemy of Tales sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
0: Oczywiście.
1: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Okej, okay, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem. Gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.

0: Żabson, Hellfield i Sentino. To Sopot w Radiu SK. 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Getz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją. Mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak, tak, okay. Normalnie. Brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Getz pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
0: Okej. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Getz. Zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12. Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

zgadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
2: Rap 20.
1: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 20 minut do północy to Rap 20, za nami miejsce od 20 do 11. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów waszym zdaniem. Mogę wam już teraz zdradzić, że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam, jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
3: Okej, że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
3: Okej, no czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
3: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
3: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
4: ma swój gust.
3: Ma swój gust, to mi się
4: coś
3: podoba.
4: Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu

0: pluskanie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi. To powiem Gadziula Ulala, co za bit. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
2: Nie mam pojęcia. Wiesz,
1: czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
2: Nie.
1: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłemona Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
2: nie,
1: wyszło?
2: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
2: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
2: wiesz
1: w końcu
2: co,
1: pewien.
2: FL Studio był tym takim pierwszym... Pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
1: Okay.
2: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz... Niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie White Your Palari i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę, Gadzi Guns, czyli Cloud 9. Co ty na to? Głosujcie na ten kawałek na sk.pl, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.
3: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 10.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap 20, dzisiaj to miejsce 8 MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia i to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam pada taki wers, niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów, że... to luz. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem, z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jakby sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze... No miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś taką
1: wizję. I nie wiem
0: też,
1: czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po drodze?
1: To pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szoboba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, Niebo nie jest limitem nadal, to też ten cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, ależ utrudnienie sobie rzuciłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop, no Forest z Quebo. Wiesz, jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która
1: ty
0: się...
1: to powiedziałeś, nie ja. Nie do tego zmierzałem.
0: Getz trendseter to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap 20. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No, myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie. No,
0: Okej, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Getz, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i Niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki. Dzięki.

0: rest in peace.
1: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się, no bo

0: Społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 6.

dźwig albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak

Kili Zimmer i Tasama to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza. Jego Cloud9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień. A my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior i wszystko na potem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.